0: bloku byłego prezydenta Petra Poroszenki. Rozmowy pokojowe między Libanem a Izraelem idą w dobrym kierunku, podaje agencja AFP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Departamentu Stanu USA. Przez cały dzień odbywały się produktywne i pozytywne dyskusje. Z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację rozmów dziś i mamy nadzieję, że będziemy mogli wtedy powiedzieć nieco więcej, oświadczył przedstawiciel amerykańskiego resortu dyplomacji. Rozmowy między Libanem a Izraelem odbywają się w Waszyngtonie. To już trzecia runda negocjacji. Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji Poland Business Run. Tysiące osób z całej Polski i całego świata pobiegną, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami.
1: Albo stacjonarnie, można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w pięcioosobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni. Tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych.
0: Mówiła w RMF 24 prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. I jak się zapisać na Poland Business Run tegorocznej edycji? Informacje znajdziecie na rmf24.pl.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Wagę wciąż mam startową. Żartuję w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Były już skoczek narciarski pożegnał się z fanami i sportem wyczynowym w marcu. W Planicy opowiadał o tym, co zmieniło się w jego życiu, co dopiero zmieni się i o tym, czy obawia się o przyszłość skoków narciarskich w Polsce.
3: Kamil Stoch, jak wygląda to twoje życie po zakończeniu kariery? Już zakulisowo wiem, że trudno jest paradoksalnie odpocząć i znaleźć czas.
4: Tak, jest inaczej niż to sobie wyobrażałem, bo sądziłem, że będę miał trochę więcej czasu, że będzie czas taki na przykład na siedzenie w fotelu i rozmyślanie, albo właśnie nie rozmyślanie o tym, co mam robić.
3: A ty tak potrafisz jeszcze po tylu latach intensywnej kariery?
4: No właśnie nie, ale też ten czas teraz pokazuje mi, że to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, bo jest bardziej intensywny niż jak byłem zawodnikiem. Byliśmy oczywiście z żoną na urlopie, na 10-dniowym wypoczynku, ale poza tym to jest po prostu wyjazd tak naprawdę z wyjazdu na wyjazd. Jestem tak naprawdę drugi raz tutaj w Warszawie od początku, po zakończeniu kariery. Miałem też okazję być w Liverpoolu na meczu.
3: No i tak. Czy Liverpool, rozumiem, twój klub?
4: Tak.
3: Liverpool ma o co walczyć, no to już na spokojnie, nic nie musisz. Również w kwestii planowania chyba swojego życia. Mówiłeś nieraz, że nie masz ciśnienia, ale pewnie masz jakieś myśli, czym się zająć, może w pierwszej kolejności na przykład, jak już na spokojnie uda wam się wypocząć z żoną.
4: Nie wiem, jak to będzie dokładnie z tym wypoczynkiem. Mamy w planie oczywiście podróż, zwiedzić różne miejsca na świecie, doświadczyć pewnych kulinarnych też nowości, no i poznać po prostu inne kultury. Natomiast chciałbym bardziej zaangażować się, może tak trochę pośrednio, w skoki narciarskie, w życie naszego klubu Ewenement Zakopane, który uważam prosperuje bardzo dobrze. I oczywiście mamy trzech wspaniałych trenerów, ale i właśnie chciałbym się nie zaangażować może jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto powiedzmy ma pewne doświadczenie w temacie, pewne rzeczy przerobił na własnej skórze, no i może jakby też przekazać tą wiedzę.
3: Tak czy siak pracę z młodzieżą lubisz? Czy nie miałeś wielu okazji?
4: Nie miałem wielu okazji, także też nie potrafię powiedzieć, czy to lubię, czy nie. Oczywiście odbywałem praktyki, będąc studentem, praktyki wychowania fizycznego na trzech poziomach szkół, ale to było coś zupełnie innego niż praca tak naprawdę ze sportowcami, już ukierunkowana na konkretną dyscyplinę sportu.
3: Słyszałeś już pewnie, że Adam Małysz nie planuje dalej pracować jako szef Związku Narciarskiego. Dobrze, źle?
4: Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem. Chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. No to też jest tak naprawdę jego decyzja, uwarunkowana jego po prostu jakby odczuciem, pewnie też doświadczeniami i wizją przyszłości. Natomiast z perspektywy zawodnika nie potrafię ocenić.
3: Pewnie masz coś takiego, że Adam Małysz wiele zrobił jako prezes. Są takie rzeczy rzeczywiście, w których cały związek, może dyscyplina po prostu poszły do przodu, mając też u steru kolosalne nazwisko.
4: Pewnie tak. Tak jak powiedziałem, z perspektywy zawodnika jest mi bardzo trudno ocenić pracę na szczeblu prezesa, bo zawodnik wiele spraw widzi zupełnie inaczej. Wielu też spraw nie widzi, a o wielu nawet nie ma pojęcia. Dlatego ja po prostu nawet nie chcę oceniać po prostu tej pracy, czy ona po prostu była owocna, czy nie. Ja jako zawodnik, na pewno kogoś takiego na stanowisku prezesa jak Adam Małysz, no to jak najbardziej widzę pozytywnie, bo to jest nazwisko znane na cały świat. Przede wszystkim ze względów promocji dyscypliny i przyciąganiu potencjalnych sponsorów.
3: Natomiast... Siebie byś widział na takim stanowisku zarządczym?
4: Może najpierw odpocznę, dobrze? To już za daleko galopujemy w tej przyszłości i już tutaj w potencjalnej mojej pracy.
3: Wiesz co, to jeszcze o przyszłość chciałem cię pod innym kątem zapytać, nie tyle, że twoją, co w ogóle dyscyplinę. Trochę spokojniej patrzysz na to, jak będą silne nasze skoki narciarskie po tych zimowych igrzyskach olimpijskich, które okazały się naprawdę wielkim zaskoczeniem, wielkim pozytywnym zaskoczeniem. I Kacper Tomasiak, który jest oczywiście takim twoim następcą, może być w zasadzie, bo na razie no ma ze sobą, jakby nie patrzeć, jednak tylko Jasz, jedną wspaniałą imprezę.
4: Czy no ten sezon na pewno pokazał, jakim potencjałem dysponujemy jako naród, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, ale również inne dyscypliny, bo zdobywaliśmy medale nie tylko w skokach narciarskich. Natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Oczywiście no Kacper ma przed sobą, powiedzmy, jeszcze bardzo wiele lat skakania i to zależy też od wielu czynników, czy on dalej będzie odnosił sukcesy, czy nie. Oczywiście od jego samego zaangażowania i też trochę szczęścia w tym, co będzie robił, ale też ludzi, z którymi będzie współpracował i efektów tej współpracy, prawda?
3: Co jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał w swojej perspektywy wieloletniej?
4: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, no to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Pytanie jest teraz, jak on będzie po prostu funkcjonował w dalszym ciągu, w kolejnych latach. No, trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy i po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, no może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może i też trzeba na to po prostu popatrzeć trochę z dystansu, że ten sezon może okazać się troszkę inny niż wszyscy tego oczekują, ale niemniej życzę mu po prostu i całej drużynie jak najlepiej. Z tego co wiem, jest budowany bardzo solidny zespół, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale przede wszystkim sztab szkoleniowy, są wyciągane na pewno wnioski po tym sezonie, co można zrobić jeszcze lepiej i na pewno będą wystarczające środki, aby po prostu rozwój zawodników był płynny i żeby on był po prostu jeszcze na wyższym poziomie, dlatego tutaj bym się nie martwił. No najpierw, na pewno skoki narciarskie będą się miały dobrze, ja w to po prostu wierzę.
3: Nie obawiasz się takiego tąpnięcia, jak jeszcze Piotrek Żyła skończy karierę? Oczywiście nie namawiamy go do tego absolutnie, żebym jeszcze nie wywołał Dawid Kubacki, ale wiadomo, że są bliżej niż dalej i w sumie nawet widziałem, że w jednej roli to już się odnaleźli na igrzyskach ekspertów telewizyjnych. Natomiast no to może być jednak pewien szok dla skoków, jak załóżmy odeszliby w podobnym czasie.
4: Pewnie tak będzie, natomiast ja uważam, że to jest jakby, no nie wiem, no taka kolej rzeczy, prawda, że ci zawodnicy po prostu starsi no będą musieli kiedyś po prostu siłą rzeczy odejść, zrezygnować, czy po prostu zająć się czymś innym. Ja natomiast wierzę, że nastąpi to w taki bardzo płynny sposób, czyli że ci zawodnicy, którzy teraz będą dołączali do kadry, jak choćby Kacper Tomasiak, który już na stałe w niej zagości, no będą też mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia zawodników takich jak Piotrek czy Dawid. Będą mogli jakby, będzie to takie połączenie świeżości z dużą motywacją i ambicją, z doświadczeniem i po prostu bardzo dużą wiedzą, którą już posiadają ci zawodnicy i to nastąpi takie po prostu płynne przejście już w ten nowy, świeży po prostu, no powiedzmy na rybek skoków narciarskich. No mam nadzieję, że tak będzie i wierzę, i życzę, żeby tak właśnie się stało.
3: Czego ci najbardziej brakowało, jak byłeś w sezonie? Za czym tęskniłeś może? Jak już po zakończeniu kariery masz nagle więcej czasu, jest coś takiego?
4: Właśnie tak jak powiedziałem, no, na tą chwilę jakby nie czuję, że coś się w moim życiu zmieniło, bo jakby to minęło raptem kilka tygodni i tych kilka tygodni upłynęło bardzo podobnie jak do tej pory, przez te wszystkie lata, czyli trochę odpoczynku, trochę też staram się być w pewnej rutynie takiej, jak chodzi o aktywność fizyczną. Wagę mam mam dalej startową. I tak naprawdę no, ja czuję, że to jest dalej tak samo, prawda? Myślę, że dopiero za kilka miesięcy będę mógł więcej powiedzieć na ten temat, czy i co się zmieniło w moim życiu. Nie, i czy to jest najlepsze? Pewnie tak. Pewnie będę miał więcej czasu dla rodziny. Pewnie będę mógł przeżywać więcej takich imprez rodzinnych właśnie, na których do tej pory nie mogłem być. No i celebrować właśnie takie momenty.
3: Adrenalinki tak na koniec ci nie brakuje sportowej? Czujesz, że może to się pojawi?
4: No póki co nie brakuje mi, bo tak jak mówię, no to jest zbyt krótki czas i nawet nie mogłem nabrać dystansu ani odświeżyć głowy po tym wszystkim. Ciągle powiedzmy co tydzień jestem w jakimś miejscu, gdzie też udzielam wywiadu i też mówię o tym, co się dzieje, prawda? Czyli to wszystko dalej trwa. A myślę, że kiedy po prostu będę miał chwilę spokoju, powiedzmy miesiąc, dwa, mam nadzieję, że tak będzie, taki będzie maj i czerwiec i lipiec, bo tak planuję robić, żeby właśnie ograniczyć do minimum swoje aktywności, których nie muszę brać udziału, żeby właśnie poznać, zasmakować takiego normalnego życia, bo tego chcę. Chcę być po prostu normalnym gościem.
3: A uprawiającym jakiś sport amatorsko?
4: Tak. Jeżeli będę miał taką możliwość, to tak. Chciałbym kiedyś...
3: Co by to było?
4: Chciałbym kiedyś pojechać na narty.
0: Życie po zakończeniu kariery sportowej nie jest tak łatwe, jak to sobie wyobrażałem. Tak można podsumować rozmowę Kamila Stocha z Cezarem Dziwiszkiem. A kolejne fakty punktualnie o 3:00. Już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Szkoda tylko, że ze sportowcami to nie jest tak trochę jak z muzykami, że oni niby ogłaszają...

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: A nas Mateusz Bożek.
2: Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. To już ponad 20 osób, w tym dzieci. Później o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Warszawa nie chce przyjęcia jej drogą na skróty. A na koniec ważny dla kierowców remont autostrady A2.
3: Nie będzie horroru,
2: zapewnia minister infrastruktury. Co najmniej 21 osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło zeszłej nocy. Wcześniej ukraińskie służby informowały o 16 ofiarach. Rannych jest blisko 60 osób, a niemal 30 trafiło do szpitali. Od północy w Kijowie trwa żałoba związana z ostatnim atakiem. W mieście zostaną opuszczone flagi państwowe. Odwołane zostaną także wszelkie imprezy rozrywkowe. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Jesteśmy zwolennikami rozszerzania Unii. Proces musi być jednak oparty na reformach państw kandydujących, wdrażanych na unijnych standardach, przekazał RMF FM minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Warszawa nie poddaje się ukraińskiej presji. Szwecja i kraje bałtyckie popierają natomiast Kijów. Polska uważa z kolei, że zgodnie z zasadami najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej. Innymi słowy, Polska chce wymusić, by te państwa położyły karty na stół. A potem będzie można przejść do trudnych tematów, takich jak rolnictwo czy transport.
2: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone wczoraj do rządowego projektu ustawy o rynku kryptowalut. Zgłosili je m.in. posłowie Konfederacji i Polski 2050. Dotyczyły na przykład ograniczenia niektórych uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego, a także obniżenia opłat nadzorczych dla firm działających na rynku kryptoaktywów. Projekt wraz z poprawkami, które uzyskały negatywną opinię komisji, trafi dziś pod głosowanie Sejmu. Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się obsuwa.
5: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz, natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki, ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy, chcemy działać.
2: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Teraz ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry. W poniedziałek zacznie się remont drogi do Morskiego Oka. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i Wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
2: A skoro mowa o drogach, to ostatni dzwonek na poszerzenie autostrady A2 o trzeci i czwarty pas, mówił w porannej rozmowie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o odcinek A2 między Łodzią a Warszawą. Na przełomie maja i czerwca zostaną podpisane umowy i oddamy plac budowy, tłumaczy polityk i zapewnia, że
3: nie będzie horroru. Będzie remont, poszerzenie, które powinno nastąpić już dawno, dawno temu i żałuję, że moi poprzednicy z PiSu się za to nie zabrali. Natomiast dzisiaj jest ostatni dzwonek na to, żeby poszerzyć autostradę A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe trzeci i czwarty pas.
8: Ale zwężenia będą. To jest okres wakacyjny, to jest moment, kiedy ludzie wyjeżdżają nad morze, kiedy jadą w tamtym kierunku. w ogóle jadą na wakacje, nie tylko nad morze.
3: Był bardzo dobry moment, kiedy budowano tą drogę. Można było ją wybudować od razu w szerszą.
8: Wtedy albo przez Donald Tusk
3: przez 8. Wtedy pamiętamy, wszyscy spieszyli się na Euro 2012. Pamiętamy, jakie historie były w związku z budową dróg ekspresowych i autostrad. 8 lat PiS zmarnował. Ja wreszcie za to się wziąłem. Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejął tę sprawę. Na przełomie maja i czerwca zostaną podpisane umowy i oddamy plac budowy. Jeżeli chodzi o utrudnienia ruchu, postawiamy warunek podstawowy. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku mają być udostępnione kierowcom.
8: Będą dodatkowe pociągi na przykład z Łodzi do Warszawy?
3: Będzie zastosowana nowa organizacja ruchu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o niej poinformuje, tak żeby kierowcy byli świadomi, wiedzieli, czy wybierają właśnie autostrada A2, trasy alternatywne, czy S8, o której była mowa w materiale.
8: A jakie będą jeszcze trasy alternatywne?
3: Pan redaktor mówi o... Przecież są te drogi, które autostrada A2 zastąpiła. Natomiast chcemy, żeby podróżowało się jak najbardziej wygodnie i normalnie. Natomiast to rozszerzenie jest konieczne z wielu powodów. Między innymi dlatego, że budujemy lotnisko obok. I to, że ktoś przespał bardzo wiele lat, no dzisiaj się odbija na tym, co mamy. Kierowcy w materiale mówili, że wszyscy jeżdżą na zderzaku, że rzeczywista prędkość na autostradzie to jest 80-90 km na godzinę. Nie można było tego tolerować i ja nie mogłem dalej tego tolerować. Ponad 2 miliardy złotych przeznaczamy na rozbudowę tej drogi, tak, żeby zapanowała tam normalność. Kiedyś ktoś musiał podjąć decyzję. Poprzednicy od tego uciekali, ja nie zamierzam od tego uciekać.
8: Jeszcze tylko ten ruch pociągowy.
3: Ale była mowa o pociągu. Tak. My zwiększamy regularnie liczbę pociągów, nie tylko na tym kierunku. No i pewnie część osób będzie miała okazję przekonać się do pociągu. Naprawdę, to jest bardzo wygodny środek transportu. Oferujemy nowe połączenia nie tylko PKP Intercity, ale także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Mazowieckich, innych przewoźników, których w Polsce nie brakuje.
8: To teraz polityka. Co z transkrypcją i PSL-em? To znaczy premier zapowiedział wczoraj przyspieszenie, ma wszystko być podpisane i akty małżeńskie osób tej samej płci zawarte w innych krajach mają być w polskim systemie prawnym transkrybowane.
3: Tak, premier o tym poinformował. Jest to zobowiązanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także polskich sądów, żeby zaimplementować do polskiego prawodawstwa.
8: I PSL nie ma z tym problemu?
3: Tym zajmuje się minister spraw wewnętrznych oraz minister cyfryzacji. PSL uważa, że jeżeli chcemy jakiekolwiek rozwiązywać problemy dotyczące statusu osób, które mają związki jednopłciowe lub inne, te, które nie są klasycznym małżeństwem, musimy zacząć od ustawy o statusie osoby najbliższej i takie rozwiązanie zaproponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Transkrypcja to jest jedna sprawa, ale czy ona w praktyce cokolwiek da tym osobom, które zawarły tego typu związek?
8: Będą miały wpisany w Polsce swój związek do prawa.
3: I czy, jeżeli rzeczywiście zostanie to rozporządzenie przyjęte, czy oprócz tego wpisu one cokolwiek innego uzyskają?
8: ZUS zapowiada, że będzie traktował tych transkrybowanych małżonków jako małżonków.
3: PSL jest partią bardzo racjonalną. My mamy ogromne doświadczenie także w kwestiach administracyjnych i wiemy, że z jednej strony to są kwestie polityczne, etyczne, wszystkie te, które wynikają z decyzji sądów, a z drugiej strony jest praktyka i jeżeli nie przyjmiemy ustawy o statusie osoby najbliższej, to żadnego rodzaju transkrypcja, nic praktycznego tym osobom do ich życia nie wniesie.
8: Nie myślę, ale nie będzie tak, jak jest w Izraelu, że osoby, tam oczywiście mówię w ogóle o małżeństwach cywilnych, że się wylatuje na Cypr, zawiera się małżeństwo, wraca się do Izraela i ma się je wpisane w dokumenty, to w Polsce osoby homoseksualne będą wyjeżdżać do Berlina, zawierać tam małżeństwo i przyjeżdżać do Polski. Taki zarzut zostanie wobec was także sformułowany przez PiS.
3: No ale w tej sytuacji, którą dzisiaj analizujemy, właśnie tak jest. Myślę, że to nie są małżeństwa zawarte w Polsce, bo przecież tego w Polsce prawo nie dopuszcza. To pan minister Żurek bodajże gdzieś określił, że to są małżeństwa weekendowe, czyli ktoś gdzieś wyjeżdża. Zresztą ta wykładnia i TSUE i polskich sądów naprawdę nie jest jednorodna i jednoznaczna, więc to nie jest jakiś... To rozporządzenie to nie jest także zamknięcie tematu, ani jednoznaczne określenie, czy tego typu zagadnienie w Polsce jest już rozwiązane.
8: Macie zaproponować plan B dla SAFE i służb mundurowych. Taka propozycja się pojawiła, taka informacja się pojawiła. Jaki to jest plan B?
3: Od samego początku mówiliśmy, że...
8: Tak, że będzie, ale nie mówiliście dokładnie, jaki to będzie plan.
3: Wszystkiego dowiemy się jutro. Planujemy wspólną konferencję. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ja. I poinformujemy o opinię publiczną, jaką metodę znaleźliśmy na to, aby móc finansować te inwestycje w drogach, kolei, zakupach dla Straży Granicznej, którą zablokował nam pan prezydent.
8: Chodzą słuchy, że macie przesunąć środki z innych rzeczy, które uda się sfinansować z pieniędzy z SAFE.
3: Znaleźliśmy środek prawny, który pozwoli nam na sfinansowanie tych inwestycji, które skasował pan prezydent Nawrocki.
8: Ale nie powie pan, jaki to jest sposób.
3: Nie, no, jutrzejsza konferencja nie miałaby sensu. Natomiast najważniejsze jest to, że my różnimy się tym od naszych kolegów z Pałacu Prezydenckiego czy z opozycji, że my na serio i rzeczywiście traktujemy konieczność modernizacji wojska i służb państwa, w tym infrastruktury podwójnego zastosowania, a nie traktujemy to jako jednorazową potyczkę polityczną w Sejmie.
8: Panie ministrze, to teraz jeszcze pytanie o prawo jazdy. Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy? Od 1 stycznia 2027 roku?
3: No mam nadzieję, że to jest taka data graniczna.
8: Czyli co, to jest data graniczna, ale może być wcześniej?
3: 28 kwietnia uzyskaliśmy wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, czyli mamy określony start przygotowań, trwają konsultacje. Chcemy tak zmienić system zarówno szkolenia, jak i egzaminowania, tak żeby to były przepisy jasne, precyzyjne, logiczne.
8: A jaki jest najwcześniejszy termin możliwych zmian? Jeżeli pan mówi, że 1 stycznia to jest data graniczna.
3: W harmonogramie mamy określone, że do końca drugiego kwartału tego roku, czyli powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu. A tam różnie może być z terminami, tym bardziej, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone, w zależności od później terminu wejścia w życie czy podpisu pana prezydenta sprawa została załatwiona.
8: Ale mamy sygnały, że
3: od przyszłego roku, żeby te przepisy już obowiązywały.
2: Całej rozmowy ministra Dariusza Klimczaka z Tomaszem Terlikowskim możecie posłuchać na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my powracamy do najlepszej muzyki. To dobranocka w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Mateusz Bożek.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości gotowe do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wciąż jednak czeka na kluczową w tej sprawie decyzję sądu. Potem o szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który chce umorzenia kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. W nocnych faktach RMF FM również o nocy muzeów. Ta w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo. Prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Przypomnę, były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie procedury zależy jednak od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, do którego wpłynęło zażalenie na tymczasowy areszt dla polityka. Zostanie ono rozpatrzone dopiero na początku września. Prokuratura chciała przyspieszenia tego terminu, ale jak tłumaczył sąd, to niemożliwe, bo dokumentów, z którym musi się zapoznać, jest za dużo. Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o ponad 130 tysięcy złotych kary, którą nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
3: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
2: Wiceszef polskiej dyplomacji dementuje informacje mediów w USA, według których Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Polsce. W popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Bosacki odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej.
4: Ale rozumiem, że minister Sikorski zapytał o to wprost u ambasadora Rosa i usłyszał, nie ograniczymy liczebności naszych amerykańskich wojsk w Polsce.
5: Co więcej, panowie rozmawiali o możliwości zwiększenia tej obecności na terytorium Rzeczypospolitej. To jest nasz stały postulat. Uważamy, że im więcej będzie amerykańskich wojsk na wschodniej flance, najbardziej zagrożonej, tym lepiej.
2: Wiceminister spraw zagranicznych powtórzył wcześniejsze słowa swoich szefów w rządzie.
5: Myśmy, to mówił pan premier Tusk, to mówił pan premier Sikorski, myśmy oczywiście nie chcieli podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy.
2: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Marcinem Bosackim jest na rmf24.pl. A skoro jesteśmy już przy Stanach Zjednoczonych... Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma zbudować okręty typu Trump. Z kolei od 9 lipca pasażerowie będą mogli wylądować na lotnisku imienia Donalda Trumpa. Międzynarodowy port lotniczy w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosił imię przywódcy USA. O tej zmianie poinformowała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc nazwano już jego imieniem.
6: Fakty z Wielkopolski.
2: Około 100 galerii, muzeów i innych instytucji weźmie udział w tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów w Poznaniu. Jutro wieczorem przed odwiedzającymi otwarte zostaną niedostępne do tej pory miejsca. Organizatorzy przygotowali też masę atrakcji.
7: I miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne.
8: Będzie armatka wodna, tajfun, będą kłady, łódź motorowa, skutery, ale też więźniarka policyjna.
9: Ta noc muzeów poświęcona jest nie człowiekowi, a zwierzęciu, a jest nim Szarik, ponieważ w tym roku mamy 60. rocznicę powstania tego serialu. O godzinie 22 chcemy puścić odcinek numer 4 z serialu Czterej Pancerni i Pies pod tytułem Psi Pazur.
2: Mówili im Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej, podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji oraz pułkownik Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który odpowiadał na pytania od naszych słuchaczy.
10: Co z A4 bis? Na jakim etapie jest projekt autostrady? Krzysztof. A4 bis? No, pewnie pan Krzysztof jest z Wrocławia i myśli o nowym przebiegu A4. Tak, jesteśmy na etapie przygotowania tej inwestycji, uzyskania decyzji o wariantach przebiegu, które musimy złożyć do decyzji środowiskowej, ale sprawa jest przesądzona. We Wrocławiu nie będziemy poszerzać tej drogi o dodatkowy pas, ale chcemy wybudować ją w nowym przebiegu po trzy pasy w jednym kierunku.
11: A kiedy będą szczegóły? Wiadomo już mniej więcej?
10: Myślę, że jak Generalna Dyrekcja z Dolnego Śląska będzie gotowa dotycząca wariantów przebiegu i wniosek o decyzję środowiskową, wtedy ją przekażemy. Może to będzie w tym roku.
11: Dobrze. Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę. No pan prosto, jednoznacznie z samego wierzchu. Drugie pytanie. Bardzo proszę. Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
10: Kiedy Płock zyska normalne na miarę XXI wieku połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą? Dziś jest dramat. No to są dwie różne kwestie. I drogowa, i kolejowa. Ja
11: niedawno... To zacznijmy od kolei, potem drogi.
10: Chyba drogi będzie szybciej wyjaśnić.
11: Dobrze, no to najpierw drogi.
10: Bo to jest kwestia drogi ekspresowej, ale także wjazdu do Płocka. My podpisaliśmy niedawno porozumienia, podpisałem plan inwestycyjny w obecności marszałka Piotra Zgorzelskiego, prezydenta Płocka. Tam jest bardzo duża modernizacja. No i jesteśmy na dobrym etapie, żeby Płock połączył się drogą ekspresową, także z S7. No i jest także opracowywany wariant nowej 50, która będzie drogą ekspresową lub autostradą. I wtedy to będzie rewolucja komunikacyjna dla Płocka. Jeżeli chodzi o połączenie kolejowe...
11: I to będzie trwało jeszcze, no bo to jest kluczowe pytanie. 2, 3 lata, 5...
10: To jest kwestia maksymalnie kilku lat, a dotychczas nie były znane w ogóle terminy. Przełamaliśmy ten impas. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie kolejowe, to jest kilka wersji. Ja mam bardzo ambitne plany względem Płocka. Nie wszystkie od dzisiaj powiem. Część jest oczywistych, dotyczących tych planów, które są kształtowane wokół Port Polska. Natomiast dzisiaj dobudowujemy między innymi tory do Modlina. Wiele osób uważa, że to powinno być przedłużone do Płocka. Ja uważam, że Płock jest na bardzo krótkiej liście do poważnych zmian, jeżeli chodzi o kolej. I ja dzisiaj staram się o pieniądze na ten cel. Jak będę wiedział i miał 100% pewność, że mam środki finansowe na ten cel, chętnie w pana redaktora programie powiem.
11: Będziemy bardzo wdzięczni, ale tylko jakby chcemy uzyskać taką informację dla naszych słuchaczy z Płocka. Kiedy mogą się spodziewać, że szybciej niż 2,5 godziny dojadą oczywiście pociągiem do Warszawy? W jakiej perspektywie czasowej? To jest też kilka lat, czy może się uda szybciej?
10: Nie, to jest na pewno kilka lat. No, kolej się nie buduje z dnia na dzień.
11: To jeszcze pytanie wracające. Nasi słuchacze z Łodzi pytają o odmianę. Co z kolejowym tunelem średnicowym? Miał być gotowy w 2021 roku. A nie jest.
10: Tak, dlaczego nie był gotowy w 2021, to trzeba do PiSu się zapytać.
11: Tak, ale nie, ja się nie pytam, dlaczego nie był wtedy gotowy, tylko kiedy będzie.
10: Jest prowadzone postępowanie dotyczące wyłonienia nowych wykonawców tunelu średnicowego. Postępowanie trwa, zostało podzielone na dwie części. Jedna dotyczy wyłonienia wykonawcy, który dokończy te brakujące 800 metrów. A drugi wykonawca, czy konsorcjum wykonawców, dokończy te sprawy, które zostały rozpoczęte, a nie zakończone. Jesteśmy na etapie, który wskazuje, że najtrudniejsze kwestie są za nami. Ja wierzę w to, że zostanie wyłoniona taka firma, która będzie potrafiła...
11: Kiedy to się stanie mniej więcej? W jakiej perspektywie czasowej?
10: Ja chciałbym, żeby drążenie tunelu było zakończone w 2027 roku. Natomiast wykończenie... Tego dzisiaj nie powiem, to są zbyt skomplikowane sprawy.
11: A firma kiedy będzie wybrana? Bo pan mówi, jest procedura, toczy się...
10: W tym roku.
11: Pytanie o kamienice jeszcze cały czas. One idą do wyburzenia. 4 zostaną odbudowane. Co się z nimi stanie?
10: Różne mogą być warianty. Najważniejsze jest to, abyśmy wypłacili odszkodowanie tym wszystkim, których mieszkania czy kamienice, bo tam są różne rodzaje własności, zostały wypłacone. Część osób, która wynajmowała, ma złożoną ofertę w porozumieniu miasto Polskie Linie Kolejowe i te mieszkania już się remontują na ich wskazanie, a są osoby, którym po prostu trzeba wypłacić
11: pieniądze,
10: a oni sobie kupią mieszkania, gdzie chcą.
11: Kiedy je dostaną? te pieniądze?
10: Trwa procedura dotycząca tych kwestii u wojewody. Ja mam nadzieję, że ta sprawa maksymalnie w tym roku się zamknie.
11: Jeszcze pytanie polityczne teraz i za chwilę przejdziemy z powrotem do infrastrukturalnych. Jest jakiś deal PSL-u z Pałacem Prezydenckim w sprawie nowego prezesa IPN-u?
10: Absolutnie nie ma.
11: Nie ma? No ale macie takiego samego kandydata.
10: Być?
11: No bo kandydat jest ten sam jeszcze z PiS-em. Pan doktor Szpytma.
10: Jak to, że PiS go popiera, to nie znaczy, że to jest ich kandydat. Pan Szpytma nie ma nic wspólnego z polityką, z żadną partią. To jest człowiek...
11: Karol Nawrocki też tak o sobie mówił, że nie ma nic wspólnego z polityką, był kandydatem niezależnym.
10: No ja raczej nie porównywałbym tych dwóch panów, dwóch historyków, ani ich dorobku, ani warsztatu, ani w ogóle ich kontekstu politycznego, bo pan Szpytma nie ma żadnego kontekstu politycznego.
11: Historycy, wielu historyków, nie wszyscy oczywiście, bo to nigdy nie ma jedności, protestuje przeciwko tej nominacji, mówiąc właśnie o tym, że tam jednak jakiś układ polityczny jest.
10: Nie mają racji, absolutnie nie mają racji. Pan Szpytma ma trzy ważne cechy. Po pierwsze ma znakomity warsztat historyka, po drugie doświadczenie administracyjne, po trzecie potrafi mówić o historii w sposób zrozumiały dla innego człowieka. Jestem przekonany, że jeżeli pan Szpytma zostanie prezesem IPN-u, to IPN nie będzie żadnym muzeum partyjnym, ani też w drugą stronę nie będzie archiwum bez głosu. To będzie IPN taki, jakiego idea przyświecała wszystkim.
11: Będziecie przekonywać do tej kandydatury także przyjaciół, kolegów, współpracowników z koalicji?
10: Myślę, że kompetencje pana Szpytmy przekonują same za siebie. Uważam, że to jest idealny człowiek na to miejsce, tak żeby uspokoić emocje wokół IPN-u, które w wielu aspektach niepotrzebnie są rozdmuchiwane. Myślę, że każdy w tym obszarze historycznym, bez względu na swoje poglądy, zapatrywania, specjalizacje, będzie ukontentowany z wyboru właśnie tego człowieka.
11: Panie ministrze, wiele razy mówiliśmy o konkurencji na torach, ale wygląda na to, że PKP, jak to się mówi, utopiło konkurencję, czeską konkurencję z RegioJet.
10: Nie, no, ale to jest nieuprawnione twierdzenie.
11: Jeżeli ktoś chce,
10: jeżeli ktoś chce wejść na polski rynek, powinien być właściwie do tego przygotowany. Jeżeli ktoś sobie nie poradził, to znaczy, że był nieprzygotowany. Polski rynek jest konkurencyjny. Obecnie, jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, działa 15 przewoźników publicznych, prywatnych, międzynarodowych, polskich. Niektórzy działają od 15 lat, jest jeden z przewoźników, który głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa. Dzisiaj jest kapitałem bodajże amerykańskim, wcześniej jeszcze innym był, radzi sobie.
2: Z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całej porannej rozmowy w RMF FM możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hot News.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: Czy planowana rotacja amerykańskiej brygady pancernej do Polski zostanie odwołana? Kongresmeni żądają wyjaśnień. Ponad 20 osób, w tym troje dzieci, zginęło w ostatnich atakach Rosji na Kijów. Władimir Putin nie chce negocjacji, tylko eskalacji konfliktu, ostrzega kanclerz Niemiec. Iga Świątek niestety przegrała w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomego wstrzymania wyjazdu amerykańskiej grupy pancernej do Polski. W jej skład wchodzi ponad 4 tysiące żołnierzy wraz ze sprzętem. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żukowski.
3: Na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji. Tak, najnowszy rosyjski atak na Kijów komentuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak dodał, Niemcy nadal stoją po stronie Ukrainy, a Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju. Przypomnę, zeszłej nocy w ataku na Kijów zginęło ponad 20 osób, w tym troje dzieci. W stolicy Ukrainy dzisiaj ogłoszono żałobę. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych. Tak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną? O tym Krzysztof Berenda.
4: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
5: Obniżane? Nie, to już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
4: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
5: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
4: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Finał turnieju WTA w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu. W jutrzejszym finale rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff. Igrzyska śmierci, znaki czy Piotruś Pan? Takie największe filmowe przeboje rozbrzmiały w Krakowie podczas Festiwalu Muzyki Filmowej. Za nami drugi dzień festiwalu. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. O czym mówił i przekonywał w Radiu RMF 24 Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic.
6: Ja chcę powiedzieć, że wbrew pozorom Festiwal Muzyki Filmowej to nie tylko koncerty. To jest jedna z najważniejszych imprez w branży muzyki filmowej w Europie, a kto wie, czy nawet nie na świecie. To już jest 19 edycja, więc zdążyła okrzepnąć, a hartowała się jak ta stal w burzowych atmosferach na Błoniach od 2008 roku. Dzisiaj na ten festiwal przyjeżdżają naprawdę ludzie z całego świata. Ta muzyka filmowa została wyniesiona do rangi takiej współczesnej muzyki klasycznej. Łatwiej nam z nią obcować niż brutalnie powiem z Beethovenem czy Mozartem.
2: Jutro festiwalowa gala seriali, a w niedzielę wyjątkowy pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką wykonaną na żywo. A na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchasz?
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, z nami w studiu Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, o poranku. 15 maja, piątek, 135 dzień roku, zimna Zośka. Aktualna temperatura już za chwilę w faktach. A wcześniej amerykańskie plany wojskowe, w tym decyzja o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
3: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
2: Tak w RMF FM przekonywał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Gotowość do przyjęcia dodatkowych żołnierzy amerykańskich była jednym z tematów spotkania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. Sprawa w ostatnich godzinach budzi sporo emocji. Według telewizji CNN decyzja szefa Pentagonu Pita Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników. Według CNN Hegseth w tym tygodniu nagle podjąć miał decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie. Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wracać do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczanie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech. Do tej pory publicznie Departament Wojny kierowany przez Pita Hegsetha nie wytłumaczył w pełni decyzji, albo odmawiając komentarza, albo nie odpowiadając. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla portalu Politico, który przeczył, by decyzja była nagła. Politico donosi jednak co innego, decyzja zaskoczyć miała decydentów po obu stronach Atlantyku. Przedstawiciele polskiego rządu dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Tak w popołudniowej rozmowie w RMF FM robił to wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
3: Dementuje informację, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej. Oni oczywiście w tej chwili, w tych dniach, w tych tygodniach przeprowadzają rewizję swojej obecności w Europie. Być może te doniesienia, które podały amerykańskie media, dotyczą innych krajów europejskich, w których Amerykanie mają swoje bazy. Nas nie poinformowano, ani nic nie wiemy o tym, żeby mieli ograniczać swoją obecność w Polsce.
2: Cała rozmowa z Marcinem Bosackim jest na rmf24.pl, a temat, obiecuję, powróci w kolejnych faktach. Połączymy się m.in. z naszym korespondentem w Waszyngtonie, a Tomasz Terlikowski będzie też pytał o to w porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę. Ta rozmowa 7:45. Godzina wcześniej, rozmowa o 7:00 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Wśród tematów sprawa eks-ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. A w kalendarzu 15 dzień maja, czyli zimna Zośka.
1: Lokalnie mogą występować intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, niewykluczone, że będą tworzyć się nawet superkomórki burzowe.
2: To Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej chwili niespełna 3 stopnie na plusie w zachodniopomorskim Resku, tam Zośka o poranku najzimniejsza, a najcieplej w tej chwili w Bielsku-Białej, niemal 12 kresek na plusie. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hot News.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: A skoro wszystko...
2: Zapraszamy.
1: Gotowe, to zaczynajmy.
2: Na początek faktów najnowsze informacje dotyczące amerykańskich żołnierzy w Europie.
3: Posłuchajcie, jakie doniesienia płyną zza oceanu i co mówią na ten temat polskie władze.
2: Potem wizyta szefa CIA na Kubie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie.
3: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy. Był współautorem Dekalogu i Trzech Kolorów. Miał 80 lat.
2: Iga Świątek niestety odpada w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Donald Trump zmniejsza liczbę żołnierzy USA w Europie. Pod takim tytułem telewizja CNN na swojej stronie internetowej opisuje kulisy decyzji Pita Hegseta.
3: Notatka podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych według CNN nagle wstrzymała planowane rozmieszczenie drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii, która miała rotacyjnie przemieszczać się przez Polskę i inne kraje, w tym kraje bałtyckie i Rumunię. Część personelu brygady, jak mówiliśmy już w faktach, była już w Europie i teraz musi wrócić do USA.
2: W notatce anulowano również rozmieszczenie w Niemczech batalionu specjalizującego się w wystrzeliwaniu rakiet i pocisków dalekiego zasięgu oraz nakazano usunięcie z kontynentu dowództwa w Europie nadzorującego te zdolności.
3: Zmiana nastąpiła po tym, jak Donald Trump skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran i wielokrotnie krytykował państwa NATO za brak udziału w wojnie z Iranem.
2: Przypominamy, rzecznik Pentagonu Sean Parnell 1 maja ogłosił, że Pentagon wycofa około 5000 żołnierzy z Niemiec po dokładnym przeglądzie sił departamentu w Europie.
3: Odwołanie zaplanowanych rotacji miałoby być sposobem na obejście wyzwań logistycznych związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech, zwłaszcza tych, których rodziny również są w Europie.
2: No i teraz liczby. W brygadowej grupie bojowej, której rozmieszczenie w Europie zostało odwołane, znajduje się około 4700 żołnierzy, w batalionie rakiet dalekiego zasięgu ponad 500 wojskowych, zatem 5200 osób personelu.
4: Trzymamy się faktów.
3: Polski rząd od wczoraj uspokaja, dementując informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
5: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
2: Tak, na antenie RMF FM powtarzał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl.
3: A 7:40 przypominamy, rzecznik rządu Adam Szłapka będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: 6:02 to fakty RMF FM. Szef CIA John Ratcliffe w Hawanie. To jest pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Pawle, co wiemy o tej wizycie?
6: Dzień dobry. Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby, Hawanie, z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Teraz w faktach pożegnanie. Muszą sobie państwo zdać sprawę z tego, że odszedł geniusz. Tak powiedział kompozytor Zbigniew Preisner o zmarłym scenarzyście filmowym, prawniku, polityku Krzysztofie Piesiewiczu.
3: Zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Reporter RMF FM Michał Dobrowicz przypomni jego sylwetkę.
7: Krzysztof Piesiewicz dwukrotnie zasiadał w Senacie. Najpierw na początku lat 90. i potem przez 14 lat, do 2011 roku. Był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Między innymi do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Krzysztof Piesiewicz był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
2: Krzysztof Piesiewicz, przypominamy, wiąże się także z historią filmu Historie równoległe, którego współproducentem jest Maciej Musiał. Ten film został zaprezentowany wczoraj na festiwalu filmowym w Cannes. A Iga Świątek przed pierwszą, grubo po północy, 5 godzin temu przegrała niestety półfinał turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie.
3: Przegrała po walce z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6.
2: Ostatnia piłka meczu. Świtolina wygrywa, a zabrało jej lata. Elina Świtolina znów zagra w wielkim finale w Rzymie.
3: To było siódme spotkanie Świątek z Fidolina.
2: Ukrainka odniosła trzecie zwycięstwo i jutro w finale jej rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff.
3: A pierwsze poranku wydanie faktów sportowych RMF FM po 6.30. Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Chłodno w Szczecinie o poranku, czwóreczka na termometrach, nieco cieplej, 5 w Zakopanem, najcieplej w tym momencie Łódź, Katowice, 10 stopni na plusie.
11: To super. Patrzymy, super. Czy będzie dzisiaj padać. No mogą się pojawić deszcze w takim pasie od godziny 8 od samego Trójmiasta i Koszalina przez Bydgoszcz, Poznań po Wrocław. I ten deszcz, to dość intensywny deszcz, będzie się przesuwał na wschód.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Najcieplej dziś będzie w stolicy, tam aż 21 kresek.
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Donald Trump o poranku znów rozmawia ze swoim chińskim odpowiednikiem.
2: Z Xi Jinpingiem spotkali się o poranku w cesarskim ogrodzie Chongnanhai. Tam zaplanowano kolejną dwustronną rozmowę.
1: Jak czytamy, przy herbacie. Potem wspólne mają zjeść roboczy lunch.
2: Pilnie strzeżony kompleks Chongnanhai jest siedzibą najwyższych przywódców komunistycznej partii Chin. Miejsce okryte aurą tajemnicy.
1: Do środka zaproszono wcześniej zaledwie kilku amerykańskich prezydentów.
2: A jednym z nich był Richard Nixon, który spotkał się tam z przewodniczącym Mao Zedongiem podczas przełomowej wizyty w 1972 roku. Ona doprowadziła do ocieplenia stosunków amerykańsko-chińskich.
1: Paweł Jaskanis odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Powodem zwolnienia było m.in. naruszenie dobrego imienia instytucji. Chodzi o sobotnią imprezę techno zorganizowaną na terenie pałacu, która trwała kilkanaście godzin.
3: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
2: Tyle było już dyrektor miejsca, gdzie w nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu zorganizowano imprezę techno Circo Loco.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość znowu wchodzi w ostry zakręt i kto nie chce Mateusza Morawieckiego w PiSie?
2: Będziemy o to pytać w rozmowie o 7 internetowego radia RMF24. Gościem Piotra Salaka o poranku tak będzie jest. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, blisko związany ze Zbigniewem Ziobro.
4: Nie mam wątpliwości, to do tego. Dzień dobry.
1: Piotrze, dzień dobry. Dzień czy dobry. To kolejny kryzys w PiSie, czy może już zapowiedź podziału?
4: Nie, no myślę, że jednak tylko kryzys, bo do wyborów jest jednak zbyt daleko, żeby się dzielić, ale zapytam o to. Jak się domyślacie, polityk będzie mnie zapewniał o rodzinnej, sympatycznej, szczerej atmosferze od ostatniego posiedzenia wyjazdowego klubu, ale ocenicie sami, czy zabrzmi wiarygodnie. Oczywiście porozmawiamy też o ucieczce Zbigniewa Ziobry. Chciałbym też poruszyć wątek wojsk amerykańskich w Polsce. Jak traktować ten szum informacyjny wokół sprawy? I warto zauważyć, że zaskoczoną całą sprawą była i strona rządowa, i prezydencka. I będę o to pytał też mojego gościa, także zapraszam.
1: Piotr Stalek, Michał Wójcik, polecamy i zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek niestety odpada w Rzymie. Polka przegrała półfinał z Eliną Świtoliną, przegrywając 4-6, 6-2, 2-6.
1: I o tym meczu na początek w faktach sportowych RMF FM. Witamy Cezarego Dziewiszka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czarku, jakaś konkretna przyczyna tej porażki?
6: Rzucają się w oczy po prostu błędy. Indywidualne błędy 50 po stronie Igi, 35 po stronie Świtoliny. To jest duża różnica. Maszyna z poprzednich meczów lekko się zacięła. Idze brakowało spokoju, który miała na pewno Ukrainka. I po zacięte ponad 2 godziny w innym boju nasza zawodniczka odpadła z turnieju. Ostatnia piłka w finale turnieju pań Świtolina zagra z Coco Gauff. U panów półfinały na razie stworzą Kasper Ruud i Luciano Derderi oraz Daniil Miedwiediew i Jannik Sinner. Fani w Rzymie czekają na włoski finał w niedzielne popołudnie, dlatego 5 meczów Serie A walczących jeszcze o coś drużyn, w tym derby Rzymu Lazio Roma, zostało ostatecznie przesuniętych na niedzielę na godzinę 12. W Hiszpanii Real co prawda wygrał ze zdegradowanym z La Liga Oviedo 2-0, ale mało kogo to ucieszyło. W granej walce o tytuł atmosfera na Santiago Bernabeu była napięta, a służby porządkowe musiały ściągać transparent krytykujący prezesa Florentino Pereza. Przed nami przedostatnia kolejka Ekstraklasy, a w Zabrzu wiatr zmian. Lukas Podolski wciąż piłkarz Górnika. Lada chwila przejmie klub, za co zapłaci miastu kwotę prawie 4 milionów złotych.
7: Będzie płatna w ratach w kolejnych latach. Inwestor zobowiązuje się też do kapitalizowania spółki w ciągu najbliższych lat, corocznie na kwotę po kilka milionów złotych rocznie.
6: W ciągu 3 lat ma to być 12 milionów, o czym mówił prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski. Miasto zostawia sobie jedną złotą akcję, żeby zachować wpływ na działalność klubu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Ram pam pam, azizam, to jest Edek.
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: I zapraszamy. Co wiemy o planowanej rotacji wojsk z USA do Polski?
1: W faktach ustalenia amerykańskiego korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
2: Pierwsze małżeństwo jednopłciowe uznane w Polsce.
1: Warszawa uznała małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą.
2: Za chwilę też zatrzymanie przez CBŚP rosyjskiego tak zwanego wora w zakonie.
1: A w Cannes nasza wysłanniczka rozmawia na festiwalu filmowym z Jakubem Gierszałem o obrazie The Meltdown.
2: Polska wcale nie musi stracić 4000 amerykańskich żołnierzy. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju, ale tylko chwilowo. To ustalenia naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
1: A chodzi o planowaną rotację wojsk USA do Polski. Przypominamy, 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą.
2: I o poranku właśnie Paweł Żuchowski z nami na linii z najnowszymi ustaleniami. Witamy Pawle i prosimy o szczegóły.
3: Dzień dobry. W grę może wchodzić inny wariant. Przerzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10000 amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Departament Obrony USA publicznie jednak do tej pory nie wytłumaczył jednak w pełni swojej decyzji. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla Politico. On zaprzecza, by decyzja sekretarza obrony Pita Hegseta była nagła, jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia. Czytamy w oświadczeniu cytowanym przez portal Politico.
2: Według Politico decyzja jednak zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku.
1: Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi, powiedział jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki.
2: A tuż po faktach przypominamy pytanie o Amerykanów, także w rozmowie z posłem Michałem Wójcikiem z Prawa i Sprawiedliwości.
1: A w porannych faktach teraz polityczna burza o małżeństwa jednopłciowe.
2: Wczoraj warszawski urząd dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech.
1: Rządzący mówią o ważnym kroku w walce o równouprawnienie, a opozycja ocenia decyzję jako bezprawny ruch prezydenta Warszawy.
2: Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co dokładnie usłyszałeś?
4: Decyzja stołecznego urzędu jest spełnieniem marzeń wielu par jednopłciowych. To nie tylko techniczna procedura, ale przede wszystkim przywracanie godności, mówił mi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: To jest ważny dzień dla też pokazania, że realizujemy wyroki Europejski Trybunał, w tym TSUE.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa dwóch mężczyzn jest sprzeczna z polskim prawem, mówił z kolei Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
6: Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze by rządzący sobie to przyswoili i jej przestrzegali.
4: Warszawski urząd, jak ogłosił wczoraj Rafał Trzaskowski, będzie teraz przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa.
7: Pierwsi ujawniamy fakty.
1: Rosyjskiego tak zwanego wora w zakonie zatrzymali funkcjonariusze CBŚP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej.
2: Te informacje przynosi reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o tym Rosjaninie?
8: Władimir D. ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał ważnego dokumentu podróży. Z ustaleń służb wynika, że status wora w zakonie, czyli wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego, uzyskał w 1982 roku. Wtedy, jak mówią funkcjonariusze, został koronowany. W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
1: A na koniec tego wydania faktów filmowe Cannes. Tam bardzo dobre opinie zbiera film The Meltdown z Jakubem Gierszałem.
2: I to jest pierwszy w historii kanańskiego festiwalu film chilijski, wyreżyserowany przez kobietę. Nakręciła go Manuela Martelli.
9: I to też jest ciekawa perspektywa dla mnie, pracować z reżyserem, który bardzo dobrze zna aktorską perspektywę.
10: Jak ci jest w Cannes? To jest festiwal, który, jak mówią niektórzy, robi dużo hałasu.
9: Dużo się dzieje, więc staram się też nie dać się tak w ten wir do końca wciągnąć.
1: Jakub Gierszał, z którym w Cannes rozmawiała nasza wysłanniczka Katarzyna Sołechowska-Szuchta.
2: A relacje z festiwalu w Faktach RMF FM. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ej. No ale burzliwy no, szykuje się ten weekend w pogodzie. Dzisiaj też wszędzie możliwe są deszcze, wszędzie możliwe są burze, a najwięcej opadów zapowiada się w pasie tak od Elbląga przez centralną Polskę aż po sam Kraków i po południu mogą być tam burze. Wieczorem już powinno być trochę spokojniej.
4: A czyli jeśli chodzi... Płock. Przez Płock, no.
11: Też,
4: przez
11: tak. Płock. I jeśli chodzi o temperaturę, to tak od 12 stopni do aż 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: To co?
12: No nic, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
12: Pozwolić

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Pożar składowiska odpadów w Sobuczynie koło Częstochowy. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
2: Jak usłyszeliśmy od strażaków, sytuacja jest opanowana. Pogorzelisko jest dogaszane. Ogień pojawił się po godzinie 5.
1: Szef Pentagonu podjął nagłą decyzję o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Taką informację przekazuje telewizja CNN. Ze Stanów Zjednoczonych płyną sygnały o frustracji, o odwetowych ruchach wobec europejskich sojuszników.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Tomku, co na to polskie władze?
3: No o to zapytam rzecznika rządu Adama Szłapkę, który będzie gościem porannej rozmowy radia RMF FM. Dlatego, że choć MEN uspokaja, że żadne jednostki z Polski nie zostaną wycofane, to amerykańskie media informują, że rozpoczęto już relokację nowych oddziałów amerykańskich, które ostatecznie wycofano i nie skierowano tu nowych jednostek. Co to oznacza dla Polski i czy zostaliśmy tą informacją zaskoczeni? Ale będę też pytał o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych, wizytę Petera Madziara w Polsce i los ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
2: Tomasz Terlikowski, Adam Szłapka, ta rozmowa 7:40. Zapraszamy.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Z tą listą 9 obrońców, 5 pomocników i 9 napastników mamy różne opcje, różne profile.
2: A jakieś niespodzianki?
1: Francja bez Eduardo Camavingi i Kolo Muaniego.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Igor Skrzypek. Witamy
5: Dzień
2: Cię,
5: dobry.
2: Igorze. No pierwsze pytanie, chyba ważne, co z tymi kryptowalutami, prawda?
5: To prawda, no bo przed nami kolejna sejmowa batalia w tej sprawie. Posłowie zdecydują dziś o regulacjach rynku kryptoaktywów. Największe szanse na akceptację parlamentu ma propozycja rządowa, ale podczas prac w komisjach odrzucone zostały wszystkie poprawki, również te proponowane przez prezydenta. Dotyczyły przede wszystkim blokowania rachunków kryptowalutowych i obniżenia opłat nadzoru. Przypomnijmy, że poprzednie rządowe projekty Karol Nawrocki zawetował, wskazując właśnie na nadmierne regulacje, a to by oznaczało, że i ten projekt może nie zyskać akceptacji Pałacu Prezydenckiego. Ważne informacje dla kierowców i dobre informacje. Tankowanie w weekend może być odrobinę tańsze. Ceny hurtowe w rafineriach spadają. To prawdopodobnie przełoży się na ceny maksymalne na stacjach. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego powinniśmy zobaczyć kilkugroszowe spadki. Formalnie czekamy na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę, ale rząd zapewniał, że przedłuży te rozwiązania do końca maja.
6: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
5: Mówił minister energii Miłosz Motyka. No właśnie, pytanie, czy obniżki utrzymują inflację w ryzach. Dziś Główny Urząd Statystyczny przedstawi szczegółowe wyliczenia dotyczące wzrostu cen. We wcześniejszym szybkim szacunku inflacja w kwietniu wyniosła 3,2%. Zobaczymy, czy inflacja rośnie. O poranku już widzimy, że nieco rosną kursy walut. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,64, w dół za to funt brytyjski 4,87.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I tu wam teraz zagramy naprawdę. To jak my zagramy teraz.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Taram.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Mi fakty, Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Oboje już przy mikrofonach, a zatem zaczynajmy.
2: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów.
3: Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
2: Marek Wojtkowski, nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Zastąpi Tomasza Lenca, wyrzuconego z partii i klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
2: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Telikowskiego jest dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapraszamy. Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie.
2: Wczoraj po uderzeniu drona w 8-piętrowy budynek zawaliła się cała klatka schodowa i przylegające do niej 18 mieszkań.
3: Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła.
4: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołonii.
3: Air Force One już gotowe do odlotu na płycie lotniska w Pekinie. Za chwilę Donald Trump ma zakończyć swoją wizytę w Chinach.
2: Wcześniej z Xi Jinpingiem spotkał się na ostatniej rundzie rozmów.
3: Rozmawiali, jak już informowaliśmy, w pilnie strzeżonym kompleksie Chongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Z ust Donalda Trumpa usłyszeliśmy wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Xi zobowiązał się do wstrzymania dostaw chińskiego sprzętu wojskowego do Iranu.
2: Według prezydenta USA Chiny chcą ponownego otwarcia cieśniny Ormus, ale też...
3: Pekin zgodził się kupować ropę od Amerykanów.
2: Marek Wojtkowski zastąpi Tomasza Lenca w roli szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskim.
3: Przypominamy, senator Lenc został w poniedziałek wyrzucony z partii i z klubu parlamentarnego KO po aferze związanej z zabiegiem jego syna. Zabieg ten odbył się poza procedurami, bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
2: W porannych faktach nasz reporter Jakub Rybski. Kubo, dlaczego to Wojtkowski zostanie szefem lokalnych struktur?
5: Po pierwsze, Marek Wojtkowski to były prezydent Włocławka, który jest dobrze znany działaczom w regionie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, polityk ma poparcie niemal wszystkich samorządowców Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Cieszy się tam zaufaniem i jego praca dotychczas była dobrze oceniana. Wojtkowski już teraz objął funkcję tymczasowego przewodniczącego, bo zgodnie ze statutem partii do czasu zwołania zarządu regionu i wyboru nowego szefa, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Oficjalnie do końca maja zarząd partii w kujawsko-pomorskim ma wybrać szefa struktur spośród czterech wiceprzewodniczących, w tym właśnie Marka Wojtkowskiego, europosła Krzysztofa Brejzy, wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Panie ministrze, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Bo wciąż jest jakaś niepewność.
8: Znaczy, wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
7: Panie ministrze, ale
8: trwają
7: precyzyjnie,
8: oczywiście, rozmowy.
7: Miała być relokacja, CNN podaje, miała być relokacja. Część jednostki nawet już przyjechało, ale zostało wycofanych z Polski.
8: Oczywiście trwają prace, z tego co wiemy, w Stanach Zjednoczonych i w Departamencie Wojny nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obowiązujące jest i ważne to zapewnienie, które otrzymał pan prezydent Nawrocki, że to nie obejmie Polski. Mamy też takie zapewnienie od głównodowodzącego sił NATO w Europie, generała Grynkiewicza. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest obecność wojsk amerykańskich rotacyjna, to znaczy one się zmieniają. Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń, że jakiekolwiek zmiany tu miały być.
7: Ale jest niepokój w Polakach, choćby dlatego, że czytamy w mediach, że CNN podaje, że taki przekaz dnia płynący z Pentagonu jest taki, że to Joe Biden zwiększył liczbę żołnierzy w Europie, w tym w Polsce z 5-10% i to miało być tymczasowe, więc może się okazać, że część z nich zniknie.
8: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją. Nam zależy na tym i myślę, że wszystkim stronom sceny politycznej w Polsce, żeby ta obecność była stała. Na razie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna, ona się zmienia, ale na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza. Za kilka dni odbędą się bardzo duże ćwiczenia w Toruniu, także z udziałem wojsk amerykańskich dotyczących Apache. Także tutaj na razie nie ma mowy o jakiejś redukcji wojsk.
7: Ale nie byliśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło, bo wygląda na to te nocne spotkania, telefony, konsultacje, prezydent, premier, minister obrony narodowej i wicepremier, wszyscy rozmawiają, czyli chyba jednak nas Amerykanie zaskoczyli. No,
8: tutaj w tej sprawie wszystko powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz. Właśnie dlatego, że ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach, stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem. No, w tej sprawie tu nie może być żadnego sporu. Nam zależy na tym.
7: Ale wszyscy byli zaskoczeni? Prezydent też był zaskoczony?
8: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie, ale w tej sprawie ani nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce, ani między stronami sporu politycznego, sceny politycznej. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce, chcemy wojsk amerykańskich w Europie, co też ma znaczenie, no bo też nam powinno zależeć na tym, żeby w państwach bałtyckich była obecność stała wojsk amerykańskich i w innych
7: Panie
8: państwach.
7: Panie ministrze, ja rozumiem tak, my chcemy, to wszystko jest jasne. Polacy myślę też chcą, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy Amerykanie chcą mieć tutaj swoje wojska?
8: Według informacji, które mamy od i generała Grynkiewicza i tych, które przekazywał pan prezydent Trump prezydentowi Nawrockiemu, żadnego Ale rodzaju reorganizacje.
7: Ta rozmowa z Donaldem Trumpem to jest przed tymi decyzjami Pentagonu, czy po? Czy ona się odbyła?
8: Ja mówię o tych wcześniejszych, co do których mogę się odnosić, bo mogę się tylko odnosić do tych informacji administracyjnych, które pojawiały się wcześniej. To są rzeczy, które nie powinny obejmować Polski, no ale prace, jak rozumiem, w Waszyngtonie trwają. Przypominam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest obecnością rotacyjną, to znaczy oni po prostu zmieniają i to, że któraś z rotacji może być wstrzymana.
7: Jeżeli prace trwają, to możemy się znowu obudzić w sytuacji, kiedy którejś nocy zostaniemy zaskoczeni taką informacją, że ktoś wyjeżdża, ktoś nie przyjeżdża.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej jest też w kontakcie stałym z amerykańskimi partnerami, także po to, żeby nic nas nie zaskakiwało. Wiem, że wczoraj też odbywały się rozmowy. Nasze stanowisko jest jasne. Amerykanie znają to stanowisko, rozumieją je. Myślę, że Polska jest też, co zresztą Amerykanie bardzo często powtarzają, bardzo lojalnym i wiarygodnym partnerem. My zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takimi sojuszniczymi zobowiązaniami wydajemy prawie 5% PKB na obronność. To jest bardzo doceniane
7: w Stanach
8: Zjednoczonych.
7: To jest nasza zasługa, nie Amerykanów.
8: Tylko to jest ważny argument w rozmowach z Amerykanami.
7: Nie ma najmniejszych wątpliwości, mówił wczoraj profesor Roman Kuźniar w Radiu RMF24, że to Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Pan też nie ma takich wątpliwości?
8: Ja tutaj nie będę spekulował. Z całą pewnością wykorzystamy wszystkie możliwości dyplomatyczne do tego, żeby z tą stroną amerykańską pracować i ściągnąć Zbigniewa
7: Ziobrę. Ale wierzy pan w to rzeczywiście, że możemy go ściągnąć, że Amerykanie go ściągną? No przecież nie po to go tam ściągali, żeby go teraz Polsce wydawać.
8: To świadczy najgorzej, szczerze mówiąc, ze Zbigniewa Ziobrą. Bo oczywiście prokuratura zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić zarzuty. Chce postawić mu zarzuty, ale mamy konkretne procedury. Żeby można było kogoś aresztować, to musi być zgoda sądu. Wcześniej został uchylony immunitet, bo Zbigniew Ziobro był posłem. I on ucieka. Ucieka jak szczur. Boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości, boi się stanąć z otwartą przyłbicą i broni się.
7: Ktoś mu pomógł. To znaczy pytanie, bo pewno on oczywiście ucieka, to prawda. Natomiast pytanie, czy to nie jest też sygnał władz amerykańskich do polskiego rządu?
8: Na pewno to wiemy, na pewno, że pomógł mu rząd Orbana. Bo wyjechał jeszcze w czasie kiedy u sterów w Budapeszcie był Orban.
7: Ale nie mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych tylko za sprawą Orbana. Przecież Orban go nie przemycił w swojej walizce chyba.
8: Tak jak informowaliśmy zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my odpowiednie noty do strony amerykańskiej wystosujemy.
7: To pogorszy nasze relacje z nimi? Może pogorszyć?
8: Nie wiem, czy pogorszy. No ale my mamy swoje procedury. Jest prokuratura w Polsce, która uważa, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić polskiemu obywatelowi zarzuty. I te zarzuty chce postawić. I musi w tym kierunku pracować, no bo jest ktoś, kto według prokuratury najprawdopodobniej złamał prawo w Polsce. Nie ma oczywiście wyroku sądu, więc nie można mówić, że to prawo na pewno złamał, ale wszyscy obserwowaliśmy, co robił Zbigniew Ziobro. Jego, te zarzuty, które chce postawić prokuratura, to są zarzuty kryminalne, przywłaszczenia środków o znacznej wartości, środków publicznych, zbudowania grupy przestępczej, kierowania grupą przestępczą. To są bardzo poważne rzeczy. Trudno, żeby ktoś go krył z naszych sojuszników. No niestety Viktor Orbán tak robił, ale nie chciałbym żyć tak jak Zbigniew Ziobro, uciekać i słucham tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstydzą się za niego i tłumaczą się.
7: Pożegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Dziękujemy. Wojska amerykańskie w Polsce są i będą, po raz kolejny zapewnia, uspokaja strona rządowa.
2: Sprawa Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do USA również dotyczy relacji Waszyngton-Warszawa.
3: Rzecznik rządu Adam Szłopka i Tomasz Terlikowski. To teraz ta rozmowa w radiu informacyjnym RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Fikumiku, nasz medziku, że tak powiem teraz.
11: O, fajnie. Niespodzianka w pogodzie. Najcieplej będzie dzisiaj w miejscach, które zwykle są najchłodniejsze. Czyli w Suwałkach i w Augustowie dzisiaj nawet 20 stopni. I na tym obszarze będzie też dzisiaj najmniej deszczu. Jeśli coś popada, to tak tylko przelotnie. W pozostałych częściach kraju tego deszczu będzie więcej. Zapowiadają się też burze, między innymi w Malborku i w Krakowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Mamy dzisiaj dzień niezapominajki, dzień pończoch nylonowych i dzień polski.
0: RMF Hot News.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od ostrzeżenia. Za pół godziny na terenie południowej Wielkopolski, m.in. w Kaliszu, zaczynają się ćwiczenia z zakresu ratownictwa lotniczego w ramach Akademii Sarex.
2: Bierze w nich udział prawie 500 przedstawicieli różnych służb. Z jakim zdarzeniem mają mieć do czynienia? Z czym związany jest scenariusz ćwiczeń?
3: Związany z uprowadzeniem statku powietrznego ze skoczkami spadochronowymi na pokładzie. Awaryjne lądowanie samolotu oraz dalszy rozwój sytuacji obejmujący działania ratownicze, policyjne, pościgowe, negocjacyjne i kontrterrorystyczne.
1: Wylicza Łukasz Mowczan, koordynator Akademii Sarex. Ćwiczenia potrwają kilka godzin.
2: Organizatorzy apelują do mieszkańców o ostrożność na drogach.
1: Na prawie 1,5 miliona złotych oszukali ponad 80 starszych osób, sprzedając im po zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.
2: Łódzcy policjanci rozbili grupę przestępczą dokonującą w całym kraju tak zwanych oszustw na garnki.
1: Nie ma się z czego śmiać. 1,5 miliona złotych robi wrażenie. Krzysztof Zasada w faktach. Krzysztof, jak działali oszuści?
4: W kilku miastach w całym kraju wynajmowali sale, organizowali pokazy sprzętu, na które zapraszali starsze osoby. Podczas tych spotkań zręcznie manipulowali uczestnikami, budowali klimat super okazji, wywierali presję, by skłonić ich do zakupu oferowanych towarów. W takich warunkach ofiary oszustów nie były w stanie rzetelnie ocenić wartości oferowanego sprzętu. Policjanci zatrzymali w sumie 8 osób, które odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne oszustwa. 4 osoby trafiły do aresztu, a podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
2: I jeszcze aktualna informacja z A1.
1: Wola Raciborowska w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między węzłami Kowal, Kutno Północ. Zablokowany w tej chwili jest jeden z pasów autostrady w kierunku Łodzi, bo zabierana jest stamtąd spalona ciężarówka. Ostrzegamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Dwie kolejki do końca piłkarskiej ekstraklasy i aż 8 drużyn wciąż niepewnych utrzymania. Wśród nich Korona i Widzew, które dziś o 20.30 spotkają się na boisku w Kielcach.
2: Kolejny poranku fakty sportowe RMF FM. Jest z nami Cezary Dziwiszek. Czarku,
6: dzień dobry,
2: słuchamy.
6: Terminarz sprawia, że jeśli ktoś dzisiaj tutaj wygra, będzie pewny lub niemal pewny utrzymania. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz w odróżnieniu od poprzednich wyjazdowych spotkań zapowiada odważną grę.
7: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
6: Po wydaniu milionów euro na transfery i pensje piłkarzy zarówno w Kielcach, jak i tym bardziej w Łodzi, ten sezon na pewno będzie zawodem. Pytanie dla kogo? Okaże się katastrofą. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu o 20.30, wcześniej mecz walczącego wciąż o puchary Zagłębia z Pogonią. Broniąca tytułu koszykarskiego mistrza Polski Legia Warszawa wywiązała się z roli faworyta. 100-66 z MKS-em Dąbrowa Górnicza to zdecydowanie najwyższe zwycięstwo w pierwszych ćwierćfinałowych meczach Orlen Basket Ligi. Na tym etapie gra się do 3 wygranych. Oprócz Legii na prowadzenie wyszły King Szczecin, Dziki Warszawa i Śląsk. Wrocławianie grają dziś drugi mecz z Arką Gdynia. Edyta Koryzna, trenerką roku 25. gali Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ubiegłym sezonie doprowadziła reprezentację naszych koszykarek 3x3 do 4. miejsca w Mistrzostwach Świata w Mongolii.
8: Tę nagrodę dedykuję moim zawodniczkom, moim sztabowi trenerskiemu i wszystkim tym przyjaciołom i sympatykom tej dyscypliny, którzy zawsze za nas trzymali kciuki.
6: Pani trener ze swoimi koszykarkami 1 czerwca rozpoczynają kolejne Mistrzostwa Świata w Warszawie. Tymczasowa arena powstaje pod Pałacem Kultury.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Dua Lipa śpiewa.
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla was kolejne fakty. Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski w studio przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Informacja o wstrzymaniu relokacji jednostek amerykańskich w Polsce dla naszych polityków była zaskoczeniem, wynika z porannej rozmowy w RMF FM z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
3: Ale przy okazji usłyszeliśmy zapewnienie.
4: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą.
2: A w wojskowym kalendarzu dziś nowe święto.
3: Dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej.
2: O 9 w faktach także efekty wizyty Donalda Trumpa w Pekinie.
3: Informacja o wstrzymaniu relokacji jednostek amerykańskich w Polsce była dla naszych polityków zaskoczeniem. Tak wynika z porannej rozmowy w RMF FM z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
2: W warszawskim studiu prowadzący rozmowy Tomasz Telikowski. Tomku, czy możliwe są zatem kolejne zaskoczenia i wycofanie już stacjonujących jednostek z Polski?
5: Adam Szłapka podkreślał, że nic mu o tym nie wiadomo.
4: Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń.
5: Czy to oznacza, że Polacy nie muszą się niepokoić o obecność amerykańskich wojsk?
4: Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
5: Otwartym pozostaje jednak kwestia liczby żołnierzy, bo obecność wojskowa USA w Polsce jest wciąż rotacyjna.
4: Na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza.
5: A to oznacza, że liczba ma być stała. Tyle, że informacją o obecnej reorganizacji polskie władze zostały zaskoczone.
4: Ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach, stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem.
5: Zaskoczenie to dotyczyć zaśmiało także szczycącego się szczególnymi relacjami z USA Pałacu Prezydenckiego.
4: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie.
5: Mówił minister Adam Szłapka.
3: Cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. A teraz w faktach aktualne ostrzeżenie dla kierowców podróżujących z ósemką w Warszawie.
2: Między węzłami Lazurowa, Prymasa Tysiąclecia zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Ostrzegamy.
3: 20 minut temu Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z Pekinu.
2: Wcześniej byliśmy świadkami uroczystego pożegnania amerykańskiego gościa. Był czerwony dywan, były rzędy chińskich żołnierzy stojących na baczności, studentów machających jednocześnie chińskimi i amerykańskimi flagami. Na koniec Trump, żegnając się ze swoim chińskim gospodarzami, chwycił za ramiona chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi i przyjaźnie go poklepał.
3: A konkretny wymiar tej wizyty i rozmów z Xi Jinpingiem?
2: Między innymi sprawa Iranu. Xi obiecał nie dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego. Chiny zgodziły się także kupić amerykańską ropę i 200 amerykańskich samolotów.
6: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
2: 200 Boeingów, potwierdzał Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.
3: Jeszcze jakaś obietnica Pekinu?
2: Xi mówił o osiągniętej nowej dwustronnej relacji. Obiecał wysłać Trumpowi nasiona chińskich róż, które przed 7 rano naszego czasu podziwiali podczas spaceru w ogrodach Zhongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. 15 maja w kalendarzu Wojsko Polskie po raz pierwszy obchodzi dziś Dzień Rodziny Wojskowej.
3: Święto ma docenić trud rodzin żołnierzy, które wspierają ich w codziennej służbie, mówi nam Magdalena Fabisiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON.
7: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podwalina tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
2: Z okazji Dnia Rodziny Wojskowej w garnizonach w całym kraju zaplanowano dziś pikniki i festyny. Powstała też wyjątkowa piosenka Żołnierka.
3: Teledysk znajdziecie na rmf24.pl.
2: Sprawdźcie zatem już teraz, warto zobaczyć, a w naszym radiu internetowym rmf24.pl tuż po faktach o kulisach powstania tej piosenki opowie pułkownik Mariusz Dziubek z reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Magdalena Karwat-Marek o pogodzie wie wszystko. Normalnie zna izobary, izochiety.
10: I mam dobre wiadomości też o pogodzie.
1: Właśnie, no.
10: Bo dzisiaj to słońce będzie się starało tak za wszelką cenę przebić zza tych chmur i pojawi się trochę przejaśnień. Będzie też kilkanaście stopni na plusie. No ale jednak tej pogody tak do końca nie oszukamy, bo dzisiaj od rana wszędzie możliwe są deszcze. Nie zabraknie też burzy. Uwaga na nią na przykład w Łodzi, w Kielcach i w Kutnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: To co? To grać?
10: No tak, no, no.
9: Ale jeszcze czekaj. RMF Hot News.

0: waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

MFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM ważne także dla kierowców. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski zapraszają.
2: Pod lupą faktów plan redukcji wojsk amerykańskich w Europie.
3: To będzie także temat cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Odwiedzimy dziś Mazurskie Orzesz, koło którego stacjonują Amerykanie.
2: Groźny wypadek przed południem na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
3: 3 osoby ranne, 11 w tej chwili jest zablokowana.
2: W faktach także Puszcza Solska po pożarze.
3: I zaproszenie na Festiwal Muzyki Filmowej do Krakowa.
2: Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie.
3: Od tego gorącego, od kilkudziesięciu godzin tematu zaczynamy. Fakt o 10:00.
4: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
2: Tak zapewniał w RMF FM gość porannej rozmowy, Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
4: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
3: Według telewizji CNN, przypominamy, decyzja szefa Pentagonu, Pete Hegseta, o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.
2: Według amerykańskiej telewizji informacyjnej Hegset podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
3: Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech.
5: Fakty RMF FM zawsze w centrum wydarzeń.
2: W cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 odwiedzimy dzisiaj Orzesz na Mazurach. Tam w pobliskim Bemowie Piskim stacjonują Amerykanie.
3: A z nami w przedpołudniowych faktach teraz reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze, o co będziesz pytał mieszkańców?
6: Dzień dobry. W Bemowie Piskim obecnie stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy. Mieszkańców Orzysza zapytam, czy według nich ta liczba powinna być zwiększona. Czy dzięki obecności amerykańskich żołnierzy czują się bezpieczni? Ale też, czy obecność Amerykanów wpływa na samo miasto czy lokalnych przedsiębiorców. Wojska amerykańskie są tutaj obecne nieprzerwanie od marca 2017 roku.
3: 9:50 to fakty RMF FM. 3 osoby ranne w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Na odcinku Nowe Miasto nad Wartą, Jarocin, w miejscowości Elżbietów, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
3: Droga jest zablokowana, tak może być jeszcze przez 2 godziny. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ale jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, tak zapewniają leśnicy.
2: Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co usłyszałeś?
7: To, że źle by się stało, gdyby turyści uznali, że nie ma tu po co przyjeżdżać.
8: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
7: Turystyka jest tu ważna.
8: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
7: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
9: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
10: Trasa rowerowa Singletrack, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
7: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
11: Spokój, cisza, same pozytywy.
7: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
3: Aktualna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli rządowy projekt w sprawie rynku kryptowalut. 241 posłów głosowało za, 200 było przeciw.
2: Ustawa została przyjęta bez poprawek. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
5: To także są fakty.
2: Jeden z kultowych kompozytorów Hollywood, James Newton Howard, po raz pierwszy pojawił się na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
3: Wczoraj osobiście poprowadził orkiestrę w Centrum Kongresowym ICE.
12: Wielka gwiazda, ale wspaniały muzyk, bardzo skromna osoba, bardzo inspirująca osoba.
3: To Olga Cembaluk z Orkiestry Filharmonii Krakowskiej imienia Karola Szymanowskiego. Howard, przypominamy, napisał muzykę do Pretty Woman. Pierwszą nominację do Oscara dostał za Księcia Przypływów, ale Ścigany czy Kosmiczny Mecz to także James Newton Howard.
2: A dziś na FMF-ie dźwięk przestrzenny.
3: Hauszka, czyli Volker Bertelmann, wystąpi w Nowochódzkim Teatrze Łaźnia. Niemiecki kompozytor, pianista, nagrodzony Oscarem za ścieżkę dźwiękową do filmu Na Zachodzie bez zmian. Zatem zapraszam do łaźni.
2: I na 11:00 na fakty kulturalne RMF FM prosto z Festiwalu Filmowego w Cannes.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zastanawiałem się, co mi pykło w telefonie, a to cholerny.
0: RMF Hot New.
13: Pip,

0: love you.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Te najważniejsze informacje zebrała dla słuchaczy naszego radia Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A4 w Katowicach. Na jezdni została potrącona kobieta. Posłowie przyjęli rządowy projekt w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed załamaniem pogody. Możliwe są gwałtowne burze, bardzo silny wiatr i grad. Fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Cannes. Z najnowszymi informacjami nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Niecodzienny wypadek na autostradzie A4 w Katowicach. Potrącona została kobieta. Korek jest na pasach do Wrocławia. Na linii nasz śląski reporter Marcin Buczek. Witamy
3: cię. Dzień dobry.
2: Marcinie, co konkretnie się tam stało?
3: Około 50-letnia kobieta, takie są wstępne ustalenia policji, najprawdopodobniej próbowała przebiegać przez autostradę. Miała też być nietrzeźwa. Została potrącona na jednym z autostradowych pasów. Kobieta ma m.in. uraz nogi. Do wypadku doszło w rejonie stacji benzynowej i centrum handlowego. Dwa autostradowe pasy w kierunku Wrocławia są teraz zablokowane. Korek zaczyna się tu w Katowicach i ciągnie do granicy z Mysłowicami, a po tym wypadku korek jest też na łączącej się w tym rejonie z A4 drodze numer 86.
2: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę złożoną przez Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym sejmowym reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Kubo, czy rządzący mają nadzieję, że prezydent tym razem podpisze ten projekt?
4: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent.
5: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
4: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja.
6: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
4: Powiedział mi Michał Nieznański z Konfederacji. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Przed burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z alertami wysłano do mieszkańców Małopolski. Według synoptyków także od 13 padać może w pasie od Bydgoszczy przez Warszawę i Łódź po Przemyśl.
7: Co z tego będzie faktem?
2: Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Czerku, co wiadomo?
8: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Tak czy owak, odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta, zdaniem Radia Ser Catalunya, wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
2: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, prosto z Cannes. Jest tam nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy cię, Kasiu. Cannes ma od wczoraj faworyta.
9: Jest nim film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dzień dobry. Film ascetyczny, biało-czarny, z pięknymi zdjęciami Łukasza Żala. Mistrzowsko zrealizowana odyseja przez Żale powojennej Europy. Tak zaczyna się jedna z recenzji. 6 minut na stojąco bili brawo widzowie światowej premiery w Cannes. Pawlikowski po raz kolejny zachwycił krytyków. Ale pamiętajmy, że to dopiero początek, jeszcze cały następny tydzień, a w nim m.in. Zwiagincew, Almodowar czy Mundziu. Na razie Ojczyzna liderem w konkursie głównym. W nim też pokazano wczoraj Historie równoległe w reżyserii serii Asghara Farhadiego, film, którego producentem wykonawczym był Krzysztof Piesiewicz. A wiadomość o śmierci tego wybitnego scenarzysty dotarła do Cannes tuż przed pokazem. W drugim co do ważności konkursie w Cannes bardzo dobrze przyjęto wczoraj Meltdown, film chilijskiej reżyserki i aktorki Manueli Martelli o tajemniczym zaginięciu nastolatki z Jakubem Gierszałem w roli narciarskiego trenera. Aktor opowiadał mi tu w Cannes, że spędził na planie w Chile prawie 2 miesiące.
10: W Santiago i też na południu Chile, wysoko w górach, gdzie właśnie właściwie byliśmy zamknięci w jednym hotelu. Do najbliższego miasteczka było prawie 2 godziny autem, jeśli pogoda na to pozwalała. Więc to był taki jakiś eksperymentalny świat, żeby stworzyć tych bohaterów i te relacje.
9: Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja, a zwycięzców poznamy w przyszły weekend.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kasia, prosto w Cannes. Słuchajcie, no muszę do niej zadzwonić, co mi wiecie.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów Anna Wachowska.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszam. Podejrzewani o pobicie nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie zostali zatrzymani. Szczegóły przekaże nam reporter RMF FM. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. To informacja naszego dziennikarza. Polacy na wakacjach. Powiemy, które kierunki wybierają. Pięciu nastolatków podejrzewanych o brutalne pobicie grupy Ukraińców w Warszawie w rękach policji. Zatrzymani to osoby w wieku od 15 do 18 lat. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
2: Co mogło być motywem ataku nastolatków?
3: Na razie policja nie potwierdza, by był to atak na podłożu narodowościowym, a takie były wcześniej medialne doniesienia, ale to wykaże zebrany materiał dowodowy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Spośród pięciu tylko jeden jest pełnoletni. Pozostali są w wieku od 15 do 17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, bo w całej grupie, która miała uczestniczyć w pobiciu młodych Ukraińców, było około 10 osób. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z pobitych nastolatków z Ukrainy doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, jaki był udział każdego z zatrzymanych w pobiciu Ukraińców.
2: Rząd zapowiada zmiany w systemie wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej, dowiedział się reporter RMF FM. Mimo porozumienia ze związkami, które zostało osiągnięte kilka miesięcy temu i trwających już wypłat, zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków. Konsekwencją zmian może być obniżenie świadczeń. W faktach witamy naszego dziennikarza Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie, co na to związkowcy?
4: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej, Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
5: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
4: Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
2: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. W jej składzie oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej zgodnie z zapisami ustawy o KRS znalazł się też jeden sędzia wskazany przez PiS i jeden przez Konfederację. Przenosimy się do sejmowego studia RMF FM, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
6: Michale, dzień dobry.
2: Jak głosowali posłowie?
6: Za nowym składem KRS zagłosowało 235 posłów, przeciw było zaledwie 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Co ważne, by głosowanie było ważne, nazwiska sędziów musiała poprzeć większość 3/5. I to się udało, dlatego że z głosowania wyłamał się cały klub Prawa i Sprawiedliwości. Tak tę decyzję tłumaczył Michał Wójcik z PiS.
7: Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów.
6: Posłowie PiS w imieniu koalicji rządowej odpowiedział Bartosz Romowicz z Polski 2050.
8: Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wykorzystało Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby realizować swoją politykę. A twarzą tego wszystkiego, co jest najbardziej znamienne, tego zabezpieczenia, jest Stanisław Piotrowicz, wasz kolega, który całkiem niedawno siedział tutaj po prawej stronie sali.
6: Gdyby posłowie PiS wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by dziś nowego składu KRS.
9: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
2: W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 dziś plan relokacji wojsk amerykańskich w Europie. Odwiedzamy Orzysz na Mazurach, gdzie od 9 lat stacjonują amerykańscy żołnierze. Obecnie jest ich około 1000, a według mieszkańców powinno być więcej.
10: Cieszymy się, że mamy tutaj wojska amerykańskie i nie tylko, dlatego że no tak, czujemy się bardziej bezpiecznie. Mamy tu na wschodniej granicy powinni być jak najbardziej.
11: A powinno być ich więcej?
10: Im więcej, tym może lepiej. Nie wiem jak to, ale pewnie tak.
11: Fakt, że jest ich tutaj 1000, to wpływa na bezpieczeństwo, czy absolutnie nie?
12: Najprawdopodobniej lepiej chyba, jak jest ich trochę. Jak mają nas bronić legalnie.
11: A dobrze, gdyby było ich więcej?
12: Przydałoby się.
2: Z mieszkańcami Orzysza rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Bliżej niż dalej w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na wakacyjny odpoczynek. Taki jest wniosek z trwającego w Warszawie spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski. Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu z nas czas rezygnuje z dalekich wyjazdów.
13: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
14: Na przykład?
13: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
14: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
15: 10.
14: I dokąd wybrali wycieczki?
15: Turcja, Egipt, Grecja.
14: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
15: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
2: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W faktach za godzinę informacje ze świata nauki. Wyjaśnimy, dlaczego kura lata, a emu nie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
18: Jaki to jest trudny wybór w ten weekend. Słuchajcie, bo zawsze w piątki o tej porze wybieramy Miss Weekendu i mówimy, czy sobota będzie ładniejsza, czy niedziela będzie ładniejsza, a tu tak. W sobotę prawie wszędzie leje, no trochę przejaśnień na wybrzeżu. W niedzielę prawie wszędzie leje, trochę przejaśnień na zachodzie. Chmury, 15 stopni. No dobra, chyba niedziela trochę ładniejsza, bo tam miejscami będzie 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
18: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry.
9: RMF Hot News.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszamy, szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
2: Zwrot w Sejmie. Z harmonogramu obrad wycofano głosowanie nad wyborem nowego prezesa IPN-u. Komentarze zbiera dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Potem weekendowa obniżka cen paliw i ptaki nie loty. Naukowcy wyjaśnili, dlaczego kura lata, a emu nie. Dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu posłowie zagłosują nad powołaniem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dowiaduje się dziennikarz RMF FM. Ten punkt został nagle wycofany z dzisiejszego porządku obrad. O skreślenie mieli apelować ludowcy. W faktach ponownie sejmowe studio RMF FM i Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z politykami koalicji rządzącej. Jak tłumaczą ten zwrot w głosowaniu nad kandydaturą Mateusza Szpytmy?
3: W nieoficjalnych rozmowach słyszę, że głosowanie okazałoby się kompromitacją dla obozu władzy. Kandydata zgłoszonego przez kolegium IPN popierała cała opozycja, a także ludowcy i część posłów Polski 2050. Gdyby zsumować ich głosy, mieliby większość, no i to byłby cios dla koalicji. Oficjalnie jednak ten powód nie pada.
4: Czasami niektóre głosowania, i te personalne, i te dotyczące ustaw, wymagają przesunięcia, wymagają zmiany terminu. Tak uznaliśmy, że jest w tym przypadku. Nic nadzwyczajnego.
3: Tak, to tłumaczy szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Ten czas teoretycznie ludowcy chcą wykorzystać na przekonanie koalicjantów. Szans na to nie mają, bo zgodę musi wydać Senat, a w Koalicji Obywatelskiej słyszę dziś...
5: Mamy większość w Senacie.
6: Jest pan pewien, że po prostu i tak ta kandydatura nie przejdzie przez Senat?
5: Nie przejdzie.
3: Powiedział mi stanowczo Mariusz Witczak z KO.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, gdzie produkowane są materiały wykorzystywane w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach.
7: Jestem.
2: Dzień dobry Marcinie, dlaczego załoga planuje tam strajk?
7: Takie są wyniki zorganizowanego na początku maja referendum, a przeprowadzono je, bo wcześniej fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi. Pracownicy proponowali 12% wzrost, pracodawca miał oferować prawie 4 razy mniej. Drugi postulat to wypłata, jak to określają przedstawiciele załogi, bonusów w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. Tu z kolei pracodawca miał proponować o blisko połowę mniejszą sumę. Poniedziałkowy strajk ma być bezterminowy. W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, na przykład do spajania skał. Na razie nie wiadomo, jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalni.
2: W weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 2 grosze mniej niż dziś. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego. 6 zł i 82 grosze. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie to temat trwającego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Bymowie Piskim koło Orzysza w Warmińsko-Mazurskim stacjonuje około 1000 żołnierzy z USA. Jak mówią nam mieszkańcy, ich obecność nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale stanowi zysk dla lokalnych przedsiębiorców.
8: Bardzo często przychodzą codziennie do nas.
9: Co zamawiają?
8: Zazwyczaj zamawiają steki, krewetki bardzo często też biorą i zawsze biorą przystawkę. To jakieś frytki, krążki cebulowe.
9: To jest tak, że te menu troszeczkę jest też pod nich przygotowane?
8: Jest pod nich właśnie przygotowane, żeby ich zachęcić, że mamy coś, co oni mają tam u siebie w Ameryce. Także wydaje mi się, że tak.
9: Komentują? Mówią, że smaczne?
8: Bardzo często.
2: Z panią Mają z jednej z restauracji w Orzyszu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
10: Co za historia.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki mogą wzbić się w powietrze, czy też jak emu pozostają na ziemi.
11: Rozstrzyga o tym nie tyle zestaw genów, co precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego.
2: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry. Kluczowe znaczenie ma budowa fragmentu szkieletu.
11: To kostna struktura zwana grzebieniem mostka, do której przyczepiają się mięśnie odpowiedzialne za skuteczne machanie skrzydłami. U ptaków latających nawet tak nieudolnie jak kury grzebień mostka powstaje, u nielotów nie. Okazuje się teraz, że szlak sygnałowy, który o tym decyduje, zatrzymuje się na przykład u emu wcześniej i w ten sposób odbiera mu szansę na podniebne podróże.
2: Z których kura też niespecjalnie korzysta.
11: No ale inne ptaki już tak.
2: Dlaczego kura lata, a emu nie? Odpowiedź znajdziecie także na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty.
10: RMF FM.
1: Jak dlaczego? Przecież emu ma głowę na wysokości, na której kura lata. To po co się ma jeszcze tutaj omachać?
0: Słuchacie RMF Hot News.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Na nowe fakty w RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
2: Premier o amerykańskich wojskowych w Polsce. Donald Tusk miał otrzymać zapewnienie z Waszyngtonu w tej sprawie. Jakie? O tym na początek. Zawodnik Startu Gniezno wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Patryk Budniak miał poważny wypadek w czasie meczu Ligi Żużlowej. Rewolucja w lubelskim kościele. Proboszczowie będą wybierani w konkursach. Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące relokacji amerykańskich wojsk w Europie.
3: Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni.
2: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca Startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze wiemy o stanie zdrowia żużlowca?
4: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
5: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
4: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
6: Fakty z Lubelszczyzny.
2: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich. Co na to wierni?
7: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
8: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
9: Musi być nastawiony na ludzi.
7: Żeby ich słuchał.
10: Trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
11: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi, powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
2: Te głosy zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Muzyka, emocje i ogromna dawka humoru. Tak zapowiada się jubileuszowa 10. odsłona festiwalu Black or White w Krakowie. Wydarzenie łączy muzykę z kabaretem i ważnym przekazem prozdrowotnym w zakresie nowotworów. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co w tym roku przygotowali organizatorzy?
12: Przede wszystkim występy gwiazd polskiej muzyki i kabaretu. Na scenie m.in. Sara James, Grzegorz Turnau i Artur Andrus. Temat tegorocznej edycji The Best Of będzie nawiązaniem do różnych utworów, które prezentowano w czasie 10 lat istnienia imprezy. A Black or White Festival to charytatywny festiwal, którego głównym celem jest promowanie wiedzy o nowotworach neuroendokrynnych oraz wsparcie pacjentów i diagnostyki tych chorób. Jutro w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim zaplanowano jedno z takich spotkań dla pacjentów właśnie w ramach festiwalu. A sam koncert finałowy 20 czerwca w krakowskim klubie Studio.
2: W faktach o 15 zajrzymy za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. RMF Hot News.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: A to ma dla nas Anna Wachowska, z którą się witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Straż Graniczna otrzyma solidny zastrzyk finansowy. Jaka to suma? O to zapytam dziennikarza RMF FM. Kierowców prosimy o rozwagę na drogach. Są utrudnienia na trasach Dolnego Śląska i Pomorza. A na koniec zabierzemy Was za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Straż Graniczna zyska dofinansowanie dzięki programowi podobnemu do SAFE. Nie przeszkodziło temu weto prezydenta, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak poinformował, wkrótce mamy poznać rozwiązania, które pozwolą na przekazanie pieniędzy. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jaką konkretnie sumę chodzi?
3: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
4: Minister Kierwiński razem z panem premierem Kośniakiem Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej.
3: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, na której poznamy szczegóły programu, ma właśnie rozpoczynać się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
2: Duże utrudnienia na kolei na Podkarpaciu po wypadku na torach. Pociąg Intercity z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka koło stacji Dębica Wschodnia. Ruch pociągów jest wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Zablokowana jest droga krajowa nr 46 na Dolnym Śląsku. W miejscowości Podzamek na trasie Kłodzko-Złoty Stok samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ucierpiała jedna osoba. Nieprzejezdna jest także krajowa 25 w Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Stołczno, to odcinek Czułuchów-Rzeczenica, zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Ulewy i burze przechodzą właśnie nad Polską z zachodu na wschód. W tej chwili pada w pasie od Słupska przez Poznań, Częstochowę i Kielce. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty będą obowiązywać do 22.
5: Największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
6: Do kiedy potrwa taka pogoda?
5: Właściwie początek przyszłego tygodnia także z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie te burze będą występować. Temperatury właściwie będą około 20 stopni. Najcieplej powinno być w centrum i na wschodzie kraju. I temperatury w nocy także będą już dodatnie.
2: Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bardziej odczuwalne ocieplenie według prognoz możliwe będzie dopiero na początku czerwca. W faktach zaglądamy za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jutro w Tauron Arenie odbędzie się międzynarodowa gala seriali. Na żywo usłyszycie tematy z takich produkcji jak Biały Lotos, Dojrzewanie, Yellowstone czy Pingwin. Na próbie orkiestry Akademii Beethovenowskiej była Jadwiga Polus, RMF Classic.
7: Widzę przed tobą bardzo nietypowe instrumenty.
8: Tak, mam tutaj różne metalowe instrumenty. To są kowadła, różne trójkąty, pręty metalowe.
7: W której partyturze takie instrumenty grają?
8: Dużo jest w suicie do serialu Pingwin. Metalowe kosze na śmieci.
7: Ojej, tu są nawet jakieś takie dziwne maski, czaszki.
8: Tak,
7: to jest?
8: To jest akurat aztecki gwizdek śmierci.
7: Jak to brzmi?
8: Akurat ja na nim gram. Dzisiaj pierwszy raz.
7: Tylko taka próba.
2: Zapamiętajcie, tak brzmi aztecki gwizdek śmierci. Grał na nim Ziemowit Gołojuch, perkusista Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. A w kolejnych faktach zapowiemy dzisiejszy ważny manewr międzyplanetarnej sondy NASA. Słyszymy się o 15.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: I No dobrze, Ola, ty masz większe doświadczenie w pracy z mikrofonem, w radiu. Proszę bardzo, wytłumacz teraz wszystkim, dlaczego jest tak brzydka pogoda.
7: Nie, ja nie wiem, dlaczego jest tak brzydka, ale wiem, że w konkursie na piękność soboty i niedzieli wygrywa zdecydowanie niedziela. Będzie może i też deszczowo w wielu miejscach. W Kielcach nawet bardzo, ale za to cieplej, bo na zachodzie kraju nawet 18 stopni.
9: No i od razu milej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Meldujemy od razu, że RMF FM działa trochę jak...
0: Słuchacie RMF Hot News.
10: Ja się

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24. Ask yourself that.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Więcej w relacji reportera RMF FM o 16. 205 ukraińskich jeńców wojennych wróciło do kraju. To pierwszy etap wielkiej wymiany uwięzionych żołnierzy Ukrainy i Rosji w formule 1000 za 1000. Po przekroczeniu granicy uwolnieni dzwonili do swoich bliskich.
2: Halo, mamo,
1: wróciłem. Jestem już na terytorium Ukrainy.
2: Ja już na terytorium Ukrainy.
1: Niedługo będę w domu. Kocham cię, mamusiu.
2: Ja lubię tebie, mamulia.
1: Z niewoli wrócili żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej i pogranicznicy. To między innymi obrońcy elektrowni w Czarnobylu, a także żołnierze walczący w Donbasie. Część z nich odzyskała wolność po 4 latach. Już dziś wieczorem czasu polskiego sonda Psyche zbliży się na odległość zaledwie 4,5 tysiąca kilometrów od powierzchni czerwonej planety.
3: Przelot obok Marsa to jeden z najważniejszych etapów misji NASA, której ostatecznym celem jest dotarcie do niezwykłej metalicznej planetoidy Psyche krążącej w głównym pasie asteroid.
1: W studiu ponownie Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Czemu ten manewr służy?
3: Tak zwana asysta grawitacyjna to sprawdzona metoda wykorzystywana w misjach międzyplanetarnych. Wykorzystując pole grawitacyjne planety, statek kosmiczny może zwiększyć swoją prędkość i zmienić kierunek lotu i trajektorii bez zużycia dodatkowego paliwa. Oprócz tego przelot obok Marsa będzie okazją do przetestowania całej aparatury, zanim jeszcze sonda dotrze w 2029 roku właśnie do tej niezwykle interesującej planetoidy.
1: Film o tej misji i pierwsze zdjęcia mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską...
5: Słuchacie RMF Hot News.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, temat dla nas Anna Wachowska, do której już teraz dołącza Bogdan Zalewski, z którym się witamy.
2: Witamy, zapraszamy.
3: Zapraszamy serdecznie. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie.
2: To informacja sprzed chwili.
3: Dwie osoby porażone piorunem w Tatrach.
2: Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach Giewontu.
3: Rząd z budżetu Ministerstwa Obrony przesuwa pieniądze na służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Zmianą rozporządzenia łata dziurę powstałą po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. Nie żyje 21-letni mężczyzna, domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie na Dolnym Śląsku.
3: Jak podała policja, mężczyzna zastrzelił się podczas próby zatrzymania. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Pięcioosobowa grupa, która znajdowała się w rejonie szczytu Giewontu w momencie uderzenia pioruna, jest już w Zakopanem.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku, jaki jest stan poszkodowanych?
4: Ranne zostały w sumie dwie osoby, jedna z nich ciężko, na chwilę straciła przytomność. Ją ratownicy topru zabrali na pokład śmigłowca i przetransportowali do szpitala w Zakopanem. Druga poszkodowana osoba doznała lżejszych obrażeń. Ona została sprowadzona przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd przewieziona do szpitala samochodem. Profilaktycznie pod opiekę lekarzy trafiła też pozostała trójka, która nie odniosła żadnych obrażeń. Grupa została rażona piorunem około godziny 13 podczas zejścia ze szczytu Giewontu. W Tatrach panowały trudne warunki. Przechodziła silna burza, która początkowo utrudniała akcję ratunkową śmigłowca.
2: Aktualny obraz faktów.
3: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 90 dwójce w Łódzkiem.
2: W Kąpinie między Łowiczem i Sochaczewem w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana.
3: Wyznaczono objazdy.
2: Zderzenie motocykla z busem na Krajowej 10 na węźle Szczecin-Kijewo w zachodniopomorskim.
3: W pobliżu miejsca wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Jezdnia jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Rząd zapowiada dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i Policji.
3: Jest to tak zwany plan B, czyli odpowiedź na zawetowaną przez prezydenta ustawę o SAFE, czyli unijnej pożyczce na zbrojenia.
2: Ten plan B zaprezentowano w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry, Michale. Na czym polega propozycja rządu?
5: To jest zmiana rozporządzenia, która pozwoli inaczej niż do tej pory zarządzać budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby te pieniądze służyły nie tylko wojsku, lecz także właśnie policji czy straży granicznej, czyli tak zwanym pozamilitarnym sposobom zwiększania bezpieczeństwa. Tak to tłumaczy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Czyli budżet MON-u w tym momencie poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. Mogliśmy to robić z pieniędzy europejskich? Pan prezydent, PiS i Konfederacja nie chcieli, ale my nie zostawimy bezpieczeństwa bez opieki.
5: To nowe rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tygodnia i przed chwilą tutaj zielone światło dla tego rozwiązania dał minister finansów. Wśród przykładów, na co wydane mają być te pieniądze, pojawiły się m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej. Warszawa, Michał Dobrołowicz.
3: Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Rodziny Wojskowej.
2: To okazja, by docenić tych, którzy wspierają żołnierzy w codziennej służbie.
7: W każdym garnizonie dowódca garnizonu, mając na uwadze ideę tego święta, w formule u siebie dostępnej, możliwej, przyjętej, będzie organizował obchody tego dnia, czyli spotkanie rodzin wojskowych, ich integrację, umacnianie więzi, ale też, co ważne, oddanie należytej czci, wdzięczności tym rodzinom, które dzień w dzień stoją za żołnierzem Wojska Polskiego.
3: Podkreślę, Magdalena Fabisiak z Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: A na naszej stronie mamy niespodziankę. Do wzięcia są wojskowe polary, koszulki, bidony oraz inne gadżety.
3: A jak je zdobyć? Zajrzyjcie na rmf24.pl.
2: Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia FC Barcelony.
3: Hiszpańskie media informują, że 37-letnim napastnikiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal oraz Al-Nasr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.
2: Czy dojdzie do hitowego transferu?
3: O tym już za chwilę w Radiu RMF24. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dziennikarz sportowy i autor biografii Lewego Sebastian Staszewski.
2: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: No dobrze, w myśl zasady, że prawda zawsze się broni, powiem szczerze, no niestety, jutrzejsza sobota raczej pod znakiem chmur, deszczu i chłodniejszego powietrza. W większości kraju około 14, 15, 16 stopni Celsjusza. Mhm. Cieplej tylko na południowym wschodzie. Niestety, parasole warto mieć pod ręką, bo miejscami może mocniej popadać, nawet zagrzmieć.
12: Okolice Szczecina, jest szansa, że wy przejdziecie tutaj suchą stopą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: RMF Hot New.

RMFON. Za ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Żyje 21-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w czasie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
2: Policja przekazała, że mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji służb. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś, Benjaminie?
3: Dzień dobry, ten film irańskiego.
4: Policjanci interweniowali po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Miało to miejsce na terenie jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej, przekazała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, doszło w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Przez 3 dni trwała obława za 21-letnim sprawcą. Śledczy nie przekazują więcej szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski.
1: Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Kolizja 3 samochodów osobowych na Krajowej Jedynce między Bielskim, Białą i Tychami.
2: W pobliżu Pszczyny zablokowany jest pas jezdni w stronę Tychów. Korek ma około 3 km.
5: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Na fakty kulturalne prosto z głośnej światowej imprezy zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Kasiu, opowiedz na początek o walczących o Złotą Palmę historiach równoległych.
3: Dzień dobry, ten film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego inspirowany jest 6. odcinkiem Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Główną bohaterką jest podglądająca sąsiadów pisarka, która odkrywa rzekomy trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. Pisarkę gra ikona francuskiego kina Isabelle Huppert.
6: We are surrounded in a world of images.
3: Jesteśmy otoczeni światem obrazów, nie tylko kinem, ale także mediami społecznościowymi, telefonami komórkowymi, wszystkim innym. I myślę, że ten film naprawdę trafnie ukazuje tę nową perspektywę, mówiła aktorka tu w Cannes. Isabelle Huppert gra pisarkę. To jest film ze specjalnym udziałem Catherine Deneuve w roli jej agentki. Czekamy na datę polskiej premiery tego filmu. A dziś wieczorem na festiwalu w Cannes dwie pozakonkursowe premiery. Debiut reżyserski Johna Travolty, a także dokument John Lennon Last Interview Stevena Soderbergha. Z nagraniami wywiadu, którego Lennon udzielił 8 grudnia 1980 roku na kilka godzin przed śmiercią. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Hot News.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Polecamy.
1: Rezygnacja z wysłania amerykańskiej brygady do Polski to najlepsza opcja redukcji wojsk w Europie,
2: twierdzi dowódca amerykańskich sił lądowych.
1: Wypowiedź generała Christophera Leniwa zadaje kłam oświadczeniom polskiego rządu.
2: Przytoczymy uspokajające słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
1: W faktach także o kłopotach z ruchem na polskim odcinku A4.
2: Oraz o turystycznej sytuacji w Puszczy Solskiej.
1: Dowódca amerykańskich sił lądowych twierdzi, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił w Europie.
2: Generał Christopher Leniwe podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu rotacji w Polsce wydawała się najbardziej sensowną.
1: Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskich sił lądowych, gdy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu.
2: W amerykańskim studiu faktów RMF FM jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co dokładnie powiedział generał?
3: My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle, konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał. Ta odpowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast zdziwienie. Wskazał, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wyjaśnijmy, wymiana amerykańskich brygad w Polsce odbywa się co 9 miesięcy.
2: Na konferencji prasowej dziennikarze pytali więc ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, co stanie się, jeśli brygada aktualnie stacjonująca w naszym kraju wyjedzie, a nowa nie przyjedzie.
1: Odpowiedź wicepremiera była uspokajająca.
4: Polska na pewno nie straci. Myślę, że może zyskać nierotacyjną, a trwałą obecność.
2: Na jakiej podstawie to przekonanie?
4: Mamy najsilniejszą deklarację możliwą daną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
1: Oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.
2: Problem w tym, że prezydent Donald Trump często zmienia zdanie.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku A4.
2: Do kolizji doszło w pobliżu Jodłówki między węzłami Brzesko i Bochnia.
1: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa. Tworzą się tam korki.
5: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Turystyczne atrakcje Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie zostały objęte niedawnym pożarem i można z nich korzystać, zapewniają leśnicy.
1: Mieszkańcy tych okolic liczą na to, że ten sygnał dotrze do turystów, bo są ważni dla lokalnej gospodarki.
2: Nie zniechęciliśmy się, bo nie ma powodu, mówią turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Niektórzy wręcz specjalnie przyjechali, żeby okazać swoje wsparcie.
6: Nic, żaden pożar nas nie przestraszył, także wręcz przeciwnie, jak usłyszeliśmy o tym pożarze, no trzeba przyjechać, nawet wesprzeć tutejszych, przejść, zapłacić te parę złotych, żeby jakoś tam im pomóc.
7: No pewnie, że jest co zwiedzać. Ja będę tutaj zawsze przyjeżdżać. I wydaje mi się, że ile razy bym tu nie przyjechała, to odkryję coś nowego.
8: Zielono. Miło, spokojnie.
9: Ładne widoki są. Podoba mi się bardzo.
6: To natura, ptaki, śpiew, cisza, spokój. No, czego się więcej?
2: Jak to czego?
1: Urlopu?
2: Mhm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Gdybym miała zorganizować taką wycieczkę objazdową po Polsce pod znakiem szukając słońca, tak nazwiemy tę wycieczkę, to w sobotę skierowałabym się w okolice Szczecina, bo jutro tutaj 15 stopni i tak powiedzmy, że słonecznie. To słońce może się zza chmur
12: wyłaniać. To ja mam dla ciebie, a raczej dla was taką radę. Zostań w tym Szczecinie do niedzieli.
11: Do niedzieli, ale
12: tak,
11: nie...
12: ponieważ później nie znajdziesz za wiele słońca.
11: W niedzielę to jeszcze taka szybka wycieczka do Gdańska.
12: A może 14 być, 14 stopni słońce. Całkiem nieźle.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: A najlepiej po prostu zostać z RMF FM, bo u nas niezależnie od prognozy.
0: Słuchacie RMF Hot News.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Warszawska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na moście świętokrzyskim nastolatków z Ukrainy.
2: Jeden z zaatakowanych musiał być hospitalizowany. W związku z tą sprawą policja zatrzymała 5 osób.
1: To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Do aresztu trafili dwaj najstarsi. Pozostali zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.
2: Bożena Borowiec złożyła ślubowanie w Sejmie. To od dziś nowa posłanka Lewicy. Objęła mandat po tragicznie zmarłym w zeszłym miesiącu Łukaszu Litewce.
1: W rozmowie z RMF FM przyznała, że to dla niej trudny dzień, bo nie wyobrażała sobie, że obejmie mandat w takich okolicznościach.
3: Znałam Łukasza, bardzo szanowałam jego działalność. Jak byłam na pogrzebie Łukasza, jeden z jego przyjaciół powiedział, że bardzo ważna była dla Łukasza ustawa łańcuchowa i że dobrze by było, żeby jak najszybciej ta ustawa została podjęta i też między innymi z tego powodu ja bardzo szybko dopełniłam formalności.
2: Dziś Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
1: Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.
2: Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Zimni ogrodnicy już w komplecie.
2: A dziś dołączyła do nich zimna Zośka, więc działkowcy w kolejnych dniach nie spodziewają się już przymrozków i biorą się za sadzenie warzyw.
1: Na stoiskach z sadzonkami panuje dzisiaj spory ruch.
4: Dynie, cukinie, bakłażany.
5: Dużo.
4: Co tam się zmieści?
5: Zimna Zośka, już można.
4: Już można.
6: Jeszcze czekam, jeszcze dzień, dwa na pewno.
4: Ma być ciepło po Zośce.
7: Po zimnej Zośce już powinno być wszystko w porządku.
5: Cóż pan będzie sadził?
7: Sałata, por, cebula cukrowa.
2: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zapraszam, Krzysztof Brenta.
2: Witamy.
9: Dzień dobry. Inflacja w Polsce wzrosła z 3 do 3,2%. Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze szacunki dotyczące kwietnia. Widzimy, że inflacja rośnie głównie za sprawą paliw. To żadna niespodzianka, no bo one przez rok podrożały aż o 60%. Mocno w górę idą także używki, alkohol i papierosy. W ciągu roku podrożało ponad 6,5% z powodu głównie podwyżki akcyzy. Solidnie drożeje także niestety edukacja o 6%, medycyna o 5%, a restauracje i hotele o 4%. Żywność to ważne, w miarę bez zmian, jeżeli chodzi o ceny, a tanieje dzięki promocjom i dzięki towarom z Chin, odzież mniej więcej o 5%. Podsumowując, teraz inflacja to średnio 3,2%. Niestety, szykujmy się na to, może być wyżej. To jeszcze nie koniec podwyżek. Jeżeli ta inflacja pójdzie nam w górę, to grożą nam podwyżki stóp procentowych, czyli podwyżki rat kredytów.
10: Jeżeli będzie zagrożenie dla inflacji, że ona gdzieś tam się wymknie powyżej 3,5, myślę, że natychmiast powinna być reakcja.
9: Tak mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Dlatego cen trzeba pilnować i dlatego my patrzymy na ceny paliw. Wiemy już, jakie ceny będą obowiązywały przez weekend. Tu dobra wiadomość, będzie nieco taniej niż w ostatnich dniach. Otóż benzyna nie będzie mogła być droższa niż 6,37, a diesel nie może być droższy niż 6,82 i to o 2-3 grosze mniej niż jeszcze dzisiaj.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Wichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy. Coraz więcej niewiadomych w sprawie przerzutu amerykańskiej brygady do Polski.
3: Docierają do nas nowe informacje i wypowiedzi w tej sprawie.
2: Przytoczymy je na początek faktów.
3: Będą też wielkie siatkarskie emocje w Turynie.
2: Dwa polskie zespoły zmierzą się w turnieju finałowym Ligi Mistrzów.
3: A na koniec festiwal filmowy w Cannes. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach. Część oddziału była już w Polsce lub w drodze, oświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych dowódca sił lądowych.
2: Generał Christopher Laniff przyznał, że nie wie, czy Polska była informowana o planach wstrzymania przerzutu. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce.
3: Oni nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez to decyzję, lepsze wyjaśnienie.
2: Ocenił kongresmen Don Bacon, emerytowany generał amerykańskich sił lądowych.
3: Nie ma zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola.
2: Takie oświadczenie wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
3: Organizator cyklu Let's Make Them Care zgłosił trzy lokalizacje koncertów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola.
2: To pokłosie skandalu związanego z organizacją koncertu techno dla kilku tysięcy osób w wilanowskim muzeum.
3: W faktach Magdalena Grinder.
2: Dzień
3: witamy
2: dobry,
3: serdecznie,
2: damy.
3: Magdaleno. Żadna instytucja nie zwracała się do mazowieckiego konserwatora w tej sprawie, prawda?
4: Prawda. Nie było ustalonych dat tych koncertów. Miasto nie otrzymało też od organizatora zgłoszenia zamiaru zorganizowania imprezy masowej. Łazienki Królewskie potwierdziły, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu, a miasto po kontrowersyjnym koncercie w wilanowskim muzeum wycofało swój patronat nad cyklem. Powołany od dziś na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że podobnych imprez w tym miejscu nie będzie.
5: Bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort i zostali urażeni tym, że w takim miejscu odbyła się tego typu impreza.
4: Mówi Piotr Gurajec, po całonocnym koncercie w Wilanowie trwa odbudowa trawnika, a wolontariusze sprawdzają gniazda i dziuple ptaków, żeby ocenić, jak całonocny hałas wpłynął na kondycję zwierząt.
6: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
2: Jutro w Turynie początek wielkich siatkarskich emocji.
3: W stolicy Piemontu rozegrany zostanie turniej finałowy Ligi Mistrzów. Zagrają w nim dwa polskie zespoły, Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa.
2: W Turynie jest już nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy w mieście czuć już klimat wielkiej siatkarskiej imprezy?
7: No niestety nie, przypominają o niej jedynie flagi rozwieszone na latarniach i to nie w całym mieście, a jedynie w okolicy hali. Kolorytu jutro na pewno jednak dodadzą fani polskich zespołów, którzy zjeżdżają się już tutaj do Turynu. W Inalpi Arenie trwa teraz trening siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy jutro wieczorem zagrają z Ziratem Ankara, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
8: Na pewno fajnie będzie zobaczyć Tomka po drugiej stronie siatki. Wymieniliśmy jakieś pierwsze uszczypliwości. Fajnie będzie zagrać przeciwko takiej marce jak Zirat.
7: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Jutro o 17:00 mecz projektu z włoską Perugią, której graczem jest Kamil Semeniuk. Z Turynu Wojciech Marczyk.
3: Słynny francuski aktor Vincent Cassel jest jedną z gwiazd festiwalu w Cannes.
2: Zagrał w filmie Historie równoległe, inspirowanym kinem Krzysztofa Kieślowskiego.
3: Ma na koncie świetne role, m.in. w kultowym filmie Nienawiść, we wstrząsającym obrazie Nieodwracalne, czy w słynnym dreszczowcu Czarny Łabędź.
2: A jakie filmy sam ogląda?
3: Jako bardzo małe dziecko oglądałem wszystko. Pamiętam, że uwielbiałem naprawdę głupie filmy. Dziś właśnie tak o nich myślę. Nie wstydzę się tego, ale czasem zastanawiam się, jak to mogło mnie aż tak interesować? A kiedy naprawdę wciągnąłem się w kino, zacząłem świadomie wybierać filmy i naprawdę je odkrywać. Powiedziałbym, że Fellini pozostaje dla mnie najważniejszy, aż do dziś.
2: Z aktorem w Cannes spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: A my w faktach spotkamy się o 18:30. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia, czyli Wasze radio.
6: RMF Hot News.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Deficyt budżetu państwa wyniósł już ponad 89 miliardów złotych. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33% deficytu zaplanowanego na ten rok. Z kolei dochody budżetu za ten okres to 29% tegorocznego planu. Wyniosły 187 miliardów złotych. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły minus 23 miliardy 700 milionów złotych. Poziom inflacji omówimy w faktach o 19. Usłyszycie, co najbardziej drożeje. Protest w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Solidarność nie zgadza się z decyzją dyrekcji o zwolnieniu kilkunastu pracowników, w głównej mierze aktorów. Zwolnienia objęły już lub obejmą 12 aktorów. To 1/4 zespołu aktorskiego, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu zapisza 21 przedstawień, wyjaśnia Stanisław Melski, przewodniczący Teatralnej Solidarności. W Tatrach wciąż są miejsca, w których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
2: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem narciarstwa. I jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
1: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Kto się nie czuje na siłach, lepiej, żeby nie ryzykował rysy na swojej narciarskiej karierze.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hot News.

0: Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF FM o 19:00, a to wydanie ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór. Co drożeje najbardziej? Dlaczego inflacja znów nam rośnie? Posłuchajcie analizy naszego dziennikarza z redakcji ekonomicznej. Informujemy, interpretujemy, ale także interweniujemy w waszych sprawach. Zachodniopomorska reporterka RMF FM nie odpuszcza w sprawie bazy paliw w Podjuchach. Placówki kulturalne otwierają swoje podwoje. W tych faktach zapraszamy na Noc Muzeów w Krakowie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,6%. Takie dane podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Co się kryje za tymi liczbami, wyjaśni dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, konkretnie co drożeje najbardziej?
3: Spośród codziennych wydatków w ciągu roku najbardziej podrożały ogórki, 22% w skali roku. I to mimo, że rolnicy sprzedają je za bezcen. Ceny w sklepach coraz wyższe. Po kieszeni uderzają też ceny wołowiny, wzrost o 19%. Gorzkie wieści również dla miłośników czekolady, bo rok temu była o 17% tańsza. Widzimy też kontynuację wzrostów cen jaj o prawie 10%. Ale są i dobre informacje. Mocno potaniało masło, aż o 21%, ziemniaki o 25%. To kolejny dramat rolników, ale konsumenci mogą się cieszyć. Tych przecen nie ma jednak zbyt wiele. Jeśli ceny paliw nie wrócą szybko do normy, w następnych miesiącach inflacja znów może wzrosnąć.
2: Po proteście mieszkańców szczecińskich Podjuch lokalne władze rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie budowy bazy paliw tuż przy Odrze. Reporterka RMF FM Anna Pałamar pytała miejscowych ludzi, czy wierzą w to, że to testowanie opinii jest jeszcze w stanie zatrzymać budowę zbiorników.
4: Mieszkańcy powinni mieć decydującą rolę w tym przypadku.
5: Będzie pani brać udział w tych konsultacjach społecznych?
4: Na pewno tak.
5: Co by mogło powstać na tym terenie zamiast tych zbiorników?
4: Jakaś przystań dla barek, czy może jakaś kawiarenka, coś rozrywkowego.
6: Trzeba o tym rozmawiać, to nie jest dobry pomysł, taka baza przy oczy.
5: A będzie pani brała udział w tych konsultacjach?
6: Tak, na pewno tak.
2: Mieszkańcy mogą pobrać ankietę lub wypełnić ją w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy. Marzący o europejskich pucharach Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin. To pierwszy mecz przedostatniej kolejki Ekstraklasy. Patryk Serwański razem z nami. Witamy serdecznie.
7: Jestem, dobry wieczór.
2: Redakcja sportowa RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. W Lubinie do przerwy bez goli.
7: No natomiast ta pierwsza połowa miała swoją dramaturgię. Po tym jak dwóch piłkarzy zderzyło się głowami, Jakub Kolan z Zagłębia musiał opuścić boisko z takim naprawdę dużym, pokaźnym opatrunkiem na właśnie głowie. Jedną z akcji drużyna z Lubina zakończyła z kolei strzałem w słupek. Było blisko bramki. Do tego jeszcze padający deszcz. Remis na pewno nie zadowoli gospodarzy, no Miedziowi właśnie ciągle walczą o te czołowe lokaty, a wieczorem jeden z kluczowych meczów dla układu w dole tabeli. O 20:30 Korona Kielce podejmie łódzkiego Widzewa. Na dwie kolejki przed końcem sezonu obie ekipy mają tylko punkt zapasu nad strefą spadkową.
2: Fakty sportowe już za godzinę. Dziesiątki placówek kulturalnych, galerii i muzeów otwierają dzisiaj swoje wrota do późnych godzin wieczornych. W Krakowie rozpoczęło się jedno z najpopularniejszych wydarzeń.
8: Otwieramy Noc Muzeów.
9: Dużo osób jest zdecydowanych wtedy, żeby jednak iść zobaczyć, bo jest taniej bądź za darmo. Myślę, że to główny powód.
10: Uważam, że warto i przy tak atrakcyjnej cenie to w ogóle.
11: Można pobyć, zobaczyć jak działają muzea.
12: Jaki jest plan?
9: Plan jest spontanicznie. Gdzie nas nogi poniosą, tam będziemy.
13: Noc Muzeów ma wymiar znacznie większy niż tylko udostępnienie dóbr kultury, zabytków, muzealiów, artefaktów. Tak naprawdę jest to nasza wspólna noc.
2: Mówili naszemu reporterowi, Pawłowi Koniecznemu, zwiedzający oraz przewodniczący konferencji dyrektorów muzeów krakowskich, profesor Andrzej Betlej. Noc, jak słyszeliśmy, pełna spontanicznej, kulturalnej rozrywki, improwizacji w świecie sztuki.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ale zanim rozrywkowa noc, to jeszcze rozrywkowy wieczór z popistą w RMF FM.
15: Tak jest.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On. Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze przedstawię wam teraz Bogdan Zalewski. Jest 20.
2: Dobry wieczór. Mamy nowe wieści z różnych dziedzin. Polityka międzynarodowa i warszawska misja najwyższego rangu wojskowego z USA. W raporcie drogowym o kłopotach na trasie S7 na Mazowszu. Pogoda, zimowe warunki na Śnieżce oraz wysadzanie warzyw w ozimnej Zośce w Lubelskiem. Kultura, zaproszenie do Krakowa skierowane do miłośników seriali. A w faktach sportowych drogi kariery Roberta Lewandowskiego. Najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych generał Dan Kane przyjedzie w najbliższą środę do Warszawy. Te informacje w Ministerstwie Obrony Narodowej potwierdził dziennikarz RMF FM. Jednym z tematów rozmów ma być decyzja Amerykanów o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady do Polski. Te nowe wieści zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michał.
3: Dobry wieczór.
2: Na czym ma polegać ta interwencja polskiego rządu?
3: Kluczowe wydarzenie jest zaplanowane w najbliższą środę w Warszawie. Właśnie wtedy zaplanowana jest rozmowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i właśnie jednego z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa, nazwanego pierwszym żołnierzem Stanów Zjednoczonych. Chodzi właśnie o generała Kane'a. Od poniedziałku równolegle w Stanach Zjednoczonych mają być wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Jak ustaliłem, dodatkowo w planie są też działania ze strony polskiego resortu spraw zagranicznych.
2: Michale, przypomnijmy słuchaczom tło. Dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher Lanif powiedział dzisiaj, że decyzja o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady do Polski to najlepsza opcja redukcji wojsk w Europie. Polski rząd dzisiaj uspokajał w tej sprawie.
3: I mamy właśnie teraz te dwa spojrzenia na tę sprawę i pomysł dzisiaj jest taki, by do środy wypracować wspólne stanowisko, które w przyszłym tygodniu razem zaprezentują i polski minister obrony, i najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych.
2: Uwaga kierowcy, 5-kilometrowy korek utworzył się na trasie S7 między Białobrzegami i Kępinami na Mazowszu. W starych Sieklukach złamała się sosna rosnąca w pasie rozdziału, blokując lewy pas jezdni w stronę Krakowa. 6-centymetrowa warstwa śniegu leży na najwyższym szczycie Karkonoszy. To właśnie na Śnieżce są teraz najtrudniejsze warunki, ostrzegają synoptycy. Na linii reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, na jaką pogodę powinni się szykować słuchacze, którzy w weekend wybierają się w Karkonosze?
4: Należy spodziewać się ocieplenia, ale nie aż tak dużego jak to, które miało miejsce na początku miesiąca. W tych najwyższych partiach Karkonoszy temperatura może sięgać kilku kresek powyżej zera. Warto odpowiednio się przygotować. Radzi Krzysztof Krakowski z Karkonoskiego Parku Narodowego.
5: Zabrać ciepłe, nieprzemakalne i nieprzewiewne ubranie oraz dobre buty górskie. Dodatkowo mogą występować przelotne opady deszczu, a na szczytach deszczu ze śniegiem.
4: Warto przed wyruszeniem sprawdzić też listę zamkniętych obecnie szlaków. Utrudnienia mogą wynikać z okresu lęgowego niektórych gatunków ptaków.
2: Dziś mamy 15 maja. To umowna data, po której przymrozki tradycyjnie uznaje się za mało prawdopodobne. To czas, gdy działkowcy biorą się za wysadzanie warzyw do gruntu.
6: Paprykę, chili, mam cukinię.
7: To w ogrodzie, ale na tarasie kwiaty.
8: To się je czy podziwia?
7: Nie, to się podziwia. A to jest werbena patagońska. Taki piękny kwiat.
8: To na balkon, na działkę?
9: Na działkę.
8: Sporo?
9: Nie, mała działeczka, tak tylko, żeby było dla siebie troszeczkę na lato.
8: A arbuzy będzie pani hodowała?
10: Będę. Pierwszy raz próbuję.
2: Z działkowcami kupującymi sadzonki na targu przy ulicy Ruskiej w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wszystkie drogi fanów pięknych dźwięków w kinie oraz miłośników filmów odcinkowych prowadzą do Krakowa. Jutro w stolicy Małopolski odbędzie się kolejny koncert Festiwalu Muzyki Filmowej. To będzie międzynarodowa gala seriali, podczas której zabrzmią suity z Yellowstone, Gwiezdnych Wojen czy serialu Pingwin. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej poprowadzi maestro Dirk Brosse. To naprawdę fantastyczna orkiestra. Utalentowani muzycy pracują bardzo szybko, profesjonalnie, są bardzo skupieni. Program jest bardzo trudny, ponieważ mamy różnorodne style. Niektóre utwory są mainstreamowe i to jest dla nas łatwiejsze. Ale utwór Mika Giacchino, który właśnie zagraliśmy z serialu Pingwin, jest bardzo współczesny. Orkiestra wykonała świetną robotę. Po prostu nie mogę doczekać się tego koncertu. Ten spektakularny koncert rozpocznie się jutro o 19 w krakowskiej Tauron Arenie, a próbę do międzynarodowej gali seriali obserwowała Jadwiga Polus, RMF Classic. W RMF FM za godzinę kolejne fakty, to nasz serial. O 21 przywita się z wami Katarzyna Podraza. Zapraszam serdecznie w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki, a teraz chwila, na którą czekają wszyscy kibice.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Patrzymy na lewego.
13: No niebawem dowiemy się, co dalej z karierą i przyszłością piłkarską właśnie Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media sugerują, że nasz napastnik najprawdopodobniej pożegna się z FC Barceloną. A co dalej? Stany Zjednoczone albo Arabia Saudyjska. W klubach z tych krajów Lewandowski mógłby liczyć na bardzo okazałe zarobki. U nas w grze piłkarska ekstraklasa. Europejskie puchary uciekają Zagłębiu Lubin. Kilka chwil temu porażka tej drużyny z Pogonią Szczecin 0-1. A za pół godziny mecz drużyn, które bronią się przed spadkiem. Korona Kielce i Widzew Łódź mają po 39 punktów. Punkt zapasu nad strefą spadkową. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz wie, że w kieleckiej drużynie nastroje są naprawdę bojowe.
14: Mobilizacja tam jest bardzo duża. Sam trener Zieliński mówi o tym, że praktycznie wojna, sold out, czyli stadion jest sprzedany, więc musimy być gotowi na mocny początek z ich strony. To jest pewne.
13: Tak mówił Wukowicz. Przypomnę, że pewny spadku jest na razie Brugbet Termalika Nieciecza. Na dwie kolejki przed końcem pod kreską są także Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Jutro w kinach początek nowego sezonu lekkoatletycznej diamentowej ligi, a dokładnie za 100 dni cykl ponownie zagości w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim w ramach memoriału Kamili Skolimowskiej trwa ciągle wytężona praca nad obsadą zawodów w Chorzowie.
15: Chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion Super Auto Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę wjazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum wjazd ostatnich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
13: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Dziś poinformowano, że do Chorzowa wybiera się na przykład aktualny mistrz świata w biegu na 100 metrów, Oblig Seville.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Miejscami naprawdę dynamiczna pogoda dzisiaj w kraju. To wszystko w związku z frontem atmosferycznym, chłodnym, więc ochłodzenie idzie. Burzowo było w okolicach Sanoka, Rzeszowa i Warszawy w ostatnich godzinach, a deszczowo bez wyładowań też na Warmii i na Kaszubach.
1: I ten chłód zostanie z nami na pewno do jutra, bo jutro od 12 do maksymalnie 16 stopni też sporo chmur, sporo deszczu.
16: Zwłaszcza na południu kraju.
1: Tak, więc bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o wasze spacery, ewentualnie inne wycieczki, eskapady.
16: Chyba że wycieczka do galerii handlowej.
1: O tak, to tam to może chodzić.
12: Słuchacie RMF Hot News.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Ta pierwsza to wydanie przedstawi rozpoczynająca dyżur Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek fakty zza oceanu. Posłuchajcie, jak Kongres USA zareagował na decyzję Pentagonu w sprawie wstrzymania przerzutu do Polski amerykańskiej brygady pancernej. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Problemy z przejazdem krajową 22. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i mecz Korony Kielce z Widzewem. Polska prowadzi szerokie działania, by Amerykanie utrzymali stacjonowanie brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, a dzień później szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z naczelnym doradcą wojskowym Donalda Trumpa, generałem Danem Kainem. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski, informuje korespondent RMF FM. Paweł Żuchowski.
3: Dobry wieczór. Kongresmen republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu o anulowaniu wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
2: Kierowcy, uważajcie na krajowej 22 na Pomorzu. W pobliżu Chrząstowa na odcinku Czułuchów i Jastrowie zderzyły się ciężarówka z osobówką. Droga jest zablokowana. Słuchacie faktów RMF FM. Burze przez cały weekend mogą występować w południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia synoptyków przed nawałnicami będą obowiązywać dzisiaj do 22 w 10 województwach. Od Pomorza przez Mazowsze aż po Małopolskę i Podkarpacie. Synoptycy ostrzegają, że w czasie weekendu pogoda lokalnie może być niebezpieczna.
4: Te opady będą na tyle niebezpieczne, ponieważ grunt jest bardzo wysuszony. Te opady w takim tempie nie będą miały możliwości wchłonąć głęboko w glebę, tylko po prostu będzie lokalnie dochodzić do podtopień, czy nawet do przekroczenia stanów na mniejszych rzekach. Także sytuacja może być trudna, jeśli chodzi o kanalizację w mieście.
2: Przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Dron, który sam startuje z bazy, znajduje człowieka i wraca do stacji ładowania. To jedno z rozwiązań, które testowali dziś ratownicy w Sopocie. Na warsztaty dotyczące wykorzystania dronów w akcjach ratunkowych przyjechały służby z całej Polski.
5: Mały dron może być uruchomiony od otwarcia walizki w ciągu jednej minuty i leci z prędkością do 15 metrów na sekundę. To jeżeli my teraz jesteśmy od molu 1800 metrów, to ten dron doleci tam pewnie w minutę, dwie, trzy, a zanim kład, nawet trzający się na sygnale, on nigdy nie będzie tak szybko jak dron.
2: Tłumaczył Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u.
6: Tym żyje Kraków.
2: W stolicy Małopolski pojawiły się elfy, żywe banany i żołnierze amerykańscy z II wojny światowej. Barwny korowód studentów przeszedł dziś z miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej na krakowski rynek. Zaczęły się juwenalia czterech krakowskich uczelni. Jakie studenci mają imprezowe plany na najbliższe dni?
7: Wydaje mi się, że przynajmniej jakby osobiście prawdopodobnie pójdę na Lemon. Wydaje mi się, że to są najlepszy dzień, ale zobaczymy.
8: Pewnie też na Lemon nie Maslowic.
9: Planujemy pójść na grę miejską D&D. Mamy już team.
10: Czy może tutaj na AGH, na Kukona, na Janka Rapowanie. Tam jest chyba w środę jest ten koncert.
2: Juwenalia w Krakowie potrwają do 23 maja.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Korona Kielce gra z Widzewem Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. Za najmniej 32 minuty gry, jak na razie 0-0 i trzeba przyznać niewiele na razie sytuacji pod oboma bramkami. Na Giro d'Italia etapowe zwycięstwo głównego faworyta, pierwszy na mecie 7 etapu Duńczyk Jonas Winego. Liderem pozostaje Portugalczyk Alfonso Eulalio, a żużlowiec Patryk Budniak, wybudzony ze śmiążki farmakologicznej, przed tygodniem miał bardzo poważny wypadek. Teraz zawodnik porozumiewa się z otoczeniem, a jego stan się poprawia.
12: Proste komunikaty jak najbardziej są dla niego zrozumiałe, jasne. Co najważniejsze, no to jego życiu obecnie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
11: Tak mówiła Joanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. No, walka o powrót do zdrowia będzie na pewno bardzo, bardzo długa. Siatkarze PGE Projektu Warszawa i Aluronu CMC Warty Zawiercie mają za sobą treningi w Inalpi Arena. Jutro w Turynie półfinałowe mecze turnieju finałowego Ligi Mistrzów. W stolicy Piemontu jest Wojciech Marczyk. Wojtek, ta hala to dla naszej siatkówki jest wyjątkowym miejsce.
13: Dobry wieczór, a wszystko dlatego, że właśnie w niej polscy siatkarze w 2018 roku wywalczyli tytuł Mistrzów Świata. W kadrze byli wtedy Mateusz Bienik i Bartosz Kwolek, grający dziś w Aluronie, i Damian Wojtaszek oraz Jakub Kochanowski, występujący w projekcie. Tak dobrych skojarzeń z tym obiektem nie ma jednak Jakub Popiwczak.
14: Miałem okazję grać w Turynie jeden finał Ligi Mistrzów, wtedy przegrany. Mam nadzieję, że tutaj po tym turnieju będę się bawił trochę lepiej.
13: Liczymy więc w niedzielę na polski finał Ligi Mistrzów z Turynu. Wojciech Marczyk.
11: Ja przypomnę, że projekt zagra jutro w półfinale z włoską Perugią, Warta z tureckim Ziraatem Bankashi Ankara. A teraz zajrzyjmy jeszcze na koszykarski parkiet. Drugi ćwierćfinałowy mecz Orlen Basket Ligi rozgrywają Śląsk Wrocław i Jarka Gdynia. Końcówka drugiej kwarty. Śląsk prowadzi 38-24.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Zostaliśmy poproszeni przez naszego producenta Damiana o prognozę dla Olkusza, jeżeli chodzi o jutrzejsze warunki dla
16: miłośników, tak, rowerowych. Tych, którzy uwielbiają velocypedy, użyję takiego bardzo staropolskiego sformułowania, bardzo, czyli rowerzystów, tak.
15: Natomiast jeżeli chodzi o te warunki, to wszędzie poza Pomorzem Zachodnim jutro raczej na rower kiepska pogoda, przelotne opady deszczu, na południu nawet ciągłe, do tego na Podkarpaciu burze.
16: Chyba że są tacy, co są bardzo zahartowani i dla nich niestraszna pogoda, chłód albo nawet inne okoliczności.
0: RMF Hot News.

0: love you.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Druga. Oto najnowsze wydanie faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od Dolnego Śląska i tragicznego finału poszukiwań sprawcy po strzelaninie w Lubinie. Zajrzymy też do Szczecina na wojskowy jubileusz, a okazja wyjątkowa.
3: 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
2: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie. Zakończyła się policyjna obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w dolnośląskim Lubinie. Ciało 21-latka znaleziono na terenie województwa wielkopolskiego. Policja potwierdza, że to poszukiwany od kilku dni mieszkaniec Lubina. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie dokładnie znaleziono ciało sprawcy?
4: Około 90 km od Lubina na terenie powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce. Policjanci podjęli interwencję po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie.
5: W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
4: Powiedziała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Sprawca był poszukiwany przez ostatnie 3 dni. Śledczy nie ujawniają, jaki mógł być motyw działania oraz w jakich okolicznościach doszło do strzelaniny, w której zginęło 2 mężczyzn. A 3 trafił do szpitala. Postępowanie prowadzi prokuratura i śledczy nie ujawniają więcej informacji w tej sprawie.
2: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Dobry wieczór. Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
7: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
6: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
2: O poranku polecamy Wam w RMF FM i Radiu RMF 24 rozmowę Krzysztofa Ziemca. O 8.30 jego gościem będzie Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji z czasów PiSu. W trakcie dyskusji padną pytania dotyczące m.in. spotkania Klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym doszło do awantury. Krzysztof Ziemiec zapyta również o to, czy po tym jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, powinien być broniony przez partię i dlaczego były minister sprawiedliwości obawia się prokuratury. Zapraszamy do słuchania.
8: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
9: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
3: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
9: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy. Żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
10: Podobają Ci się te pojazdy?
11: Tak.
10: Masz jakiś ulubiony?
11: Rosomak. Czołg towarowy.
10: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
11: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
2: To nie koniec atrakcji. Jutro na strzelnicy na szczecińskim Krzekowie odbędzie się piknik wojskowy. W programie ekstremalny dzikobieg, pokaz aut zabytkowych i oczywiście degustacja grochówki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Korona Kielce prowadzi z Widzewem Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. Jedynego jak na razie gola strzelił Dawid Błanik. Strzał z rzutu wolnego w okienko bramki Widzewa. Piękna bramka. Jeszcze 16 minut gry przed zawodnikami obu drużyn. A jutro zdobycie mistrzostwa może przypieczętować Lech Poznań, ale musi wieczorem wygrać na wyjeździe z Radomiakiem. No to dobra drużyna, mają dużo jakości, szczególnie tej indywidualnej. Zawodnicy, którzy są dobrze przygotowani fizycznie, są skuteczni w pojedynkach jeden na jednego. Tak o piłkarzach Radomiaka mówił trener kolejorza Nils Fredriksen. W rajdzie Nykoping w Szwecji startują Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. To jest dla nich testowy start przed rajdem Szwecji, który będzie rundą Mistrzostw Europy.
13: Za nami dwa wieczorne odcinki specjalne. W takim lekkim deszczu jechaliśmy. To dla nas jest akurat dobre, lubię takie warunki. 10 miesięcy nie jechaliśmy po takiej szutrowej nawierzchni, po takim szybkim szutrze.
12: Podsumował Gospodarczyk. Apolonio Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Inni kandydaci się nie zgłosili, a wybory zaplanowano na 13 czerwca. Wtedy trwać będzie już piłkarski mundial. Kolejne reprezentacje ogłaszają swoje kadry. W Belgii na liście 26 powołanych jest Romelu Lukaku. 33-letni napastnik w tym sezonie na boisku grał przez godzinę. W reprezentacji nie wystąpił od 11 miesięcy. W belgijskiej kadrze są także inni weterani. 37-letni Witzel, 35-letni De Bruyne czy 34-letni Courtois. Kadra naszych koszykarzy 3x3 poleciała na turniej do Holandii. Wystawimy tam aż dwa składy i to już są ostatnie przygotowania przed startującymi 1 czerwca Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Warszawie.
14: Staram się hamować te emocje, bo jako trener muszę hamować też je wśród zawodników. No tych emocji jest naprawdę dużo, każdy jest podekscytowany. No bardzo fajnie będzie zagrać na własnej ziemi w stolicy w Warszawie.
12: Tak mówił trener reprezentacji Polski Piotr Rękiel. W Orlen Basket Lidze końcówka ćwierćfinałowego meczu Śląska-Wrocław z Arką Gdynia. Śląsk prowadzi 85-79.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Będziemy teraz mówić o pogodzie. Patrząc na prognozę na jutro, to wygląda to dość słabo.
15: Na jutro?
1: Tak.
15: A ja sobie na noc przygotowałem. No, no dobra, to niech będzie co jutro.
1: No to jutro od 12 stopni w Krakowie, Katowicach i Kielcach, przez 13 stopni w Łodzi, 14 w Warszawie, 15 w Białymstoku i Olsztynie, a 16 w Lublinie i Rzeszowie. Chmury z deszczem, deszcz z chmurami, słoneczko tylko lekkie na zachodzie.
15: To zanim to nastąpi, to w nocy uważajcie na mgły na zachodzie kraju, a deszcze przelotne też mogą być w centrum.
0: Słuchacie RMF Hot News.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: 23. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze służby więziennej oburzeni na rząd. Chodzi o planowane zmiany w dodatkach mieszkaniowych.
3: Świadczenie obniżone o około 300 zł.
2: W doniesieniach ze świata kontrowersyjna wypowiedź francuskiego gwiazdora futbolu. Kylian Mbappe odniósł się do polityki w tym kraju. A na koniec zaproszenie na wyjątkową wystawę w Krakowie. Związkowcy służby więziennej oburzeni rządowymi planami zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy. Ministerstwo Finansów chce, by zmianie uległ sposób naliczania dodatków. W konsekwencji może to prowadzić do obniżenia tych świadczeń. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski mówi wprost: czujemy się oszukani. Zwraca uwagę na fakt, że zapowiedzi rządu będą oznaczać zniweczenie osiągniętego w bólach porozumienia z końca zeszłego roku. Ze wstępnych wliczeń związków wynika, że funkcjonariusze znacznie stracą na zapowiadanych zmianach.
3: Uśredniając, 16 tysięcy funkcjonariuszy straci, to znaczy zostanie ich świadczenie obniżone o około 300 zł, więc to jest ogromna ilość funkcjonariuszy, czyli ponad połowa.
4: Na temat tych zmian będą jeszcze rozmowy z resortami finansów i sprawiedliwości, ale związkowcy już ostrzegają, że wejście w życie nowych przepisów będzie oznaczać kolejny protest. O formie na razie nie mówią, zastrzegając, że trwają konsultacje.
2: Nie cieszyła się ani koalicja rządowa, ani opozycja po dzisiejszym głosowaniu w sprawie nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem 15 sędziów do KRS opowiedziała się większość sejmowa, ale posłowie PiSu nie wzięli udziału w głosowaniu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, skąd ten brak zadowolenia u polityków?
5: Chodzi o nowy skład KRS-u. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej było 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i dwóch przez kluby opozycyjne. Przysługuje im po jednym kandydacie. PiS wysłało tam Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, związanego z aferą hejterską, co nie spodobało się koalicjantom.
6: Bolało, ale czasami odpowiedzialność za jedną z ważniejszych instytucji tworzących wymiar sprawiedliwości wymaga tego bólu. Dzisiaj plan B ministra Waldemara Żurka wymagał tego typu głosowania w imię rozpoczęcia próby naprawy, odbudowania autorytetu KRS-u.
5: Uzasadniał swój głos Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS kąśliwie to komentowali.
7: To jest pewien paradoks, że Platforma Obywatelska właśnie wybiera Łukasza Piebiaka głosami koalicji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale robią nielegalnie ten wybór z uwagi na zabezpieczenie Trybunału i z uwagi na ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jednoznacznie przesądza, że po ustaleniu listy kandydatów wybór powinien być na najbliższym posiedzeniu, czyli następnym, a nie dzisiaj.
5: Mówił Michał Woś z PiS, tłumacząc, czemu głosowanie zbojkotowali.
8: Fakty prosto z Francji.
2: Kontrowersyjna wypowiedź francuskiego gwiazdora futbolu dotycząca polityki w wywiadzie dla amerykańskiego pisma Vanity Fair. Kylian Mbappe zasugerował, że zapowiadane w sondażach zwycięstwo skrajnej prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stanowić będzie zagrożenie dla Francji. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Część paryskich komentatorów podkreśla, że piłkarski gwiazdor ma prawo mówić o swoich poglądach politycznych. Inni natomiast twierdzą oburzeni, że kapitan reprezentacji Francji powinien powstrzymać się od, cytuję, politycznej agitacji, która dzieli społeczeństwo. Natomiast szefowie francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ironicznie, że na szczęście Mbappé odszedł z Paris Saint-Germain, bo dzięki temu paryska drużyna ma szansę już na drugi z rzędu puchar w Lidze Mistrzów, a teraz ten znany piłkarz jest wygwizdywany przez kibiców Realu Madryt. Uczynili tym samym aluzję do gwizdów, które powitały Mbappé na boisku w czasie wczorajszego meczu Realu z Oviedo.
2: Odkłamujemy tutaj pewne mity, które narosły wokół życia i twórczości Vincenta van Gogha. W Krakowie od dziś można zobaczyć jedyną na świecie stałą wystawę poświęconą życiu holenderskiego postimpresjonisty.
10: Wydaje nam się, że wiemy dużo o Vincencie van Goghu, ponieważ widzimy go wszędzie. Na telefonach, widzimy go na ścianach każdego hotelu, do którego trafiamy. Jest obecny na całym świecie, ale to tylko powierzchnia. Pod tą powierzchnią kryje się coś znacznie głębszego i właśnie to pragnę zaoferować wszystkim, którym na nim zależy. I myślę, że w Krakowie jest wielu ludzi, którzy chcą odkryć Van Gogha.
2: Z biografem Van Gogha i twórcą wystawy Wouterem van der Weynem rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. A my oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM. W nich kiepski finał jednego z największych festiwali komediowych w Wielkiej Brytanii. Co dokładnie się wydarzyło? Wracamy o północy. Bądźcie z nami.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Nie będę proponował teraz tematyki pogody, wybierz.
12: RMF Hot News.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Tagon, zapraszamy na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie. Wyjaśnimy, o jaką dokładnie zmianę chodzi. Sejm uchwalił trzecią ustawę o kryptoaktywach. Sprawdzimy, jakie mogą być jej dalsze losy. W tych faktach także lubelskie i proboszcz z konkursu. Jaki powinien być?
3: Musi być nastawiony na ludzi.
4: Żeby ich słuchał.
2: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa amerykańskich sił lądowych w Europie i w Afryce. Jak podaje portal Notus, przekształceniu ulegnie ranga dowództwa US Army w niemieckim Wiesbaden tak, by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Rzecznik resortu poinformował, że w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Przypomnijmy, wczoraj dowódca amerykańskich sił lądowych mówił, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił. Generał Christopher Lanif podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu wydawała się najbardziej sensowną. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dobry wieczór. Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu armii USA, gdy amerykańscy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu. My, szef dowództwa bojowego, generał Gryncziewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi, ściśle konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Gryncziewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Natychmiast zareagował kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney, wskazując, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, ale także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały zostać rozmieszczone siły, jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność, biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Sejm już po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwa poprzednie rządowe projekty w tej sprawie zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego, który zaproponował własny prezydencki. Czy tym razem także będzie weto?
6: Ja mam nadzieję, że nie będzie, bo tak naprawdę nasza ustawa jest takim pośrednim rozwiązaniem, między jałowym rozwiązaniem, które proponuje pan prezydent, gdzie KNF nie ma żadnej mocy sprawczej, a ustawą proponowaną przez PiS, który tak naprawdę likwiduje rynek kryptowalut.
2: Powiedział Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja jest jednak innego zdania.
7: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy poprzeć.
2: Komentuje poseł PiSu Janusz Cieszyński. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeżeli Izba Wyższa nie zgłosi żadnych poprawek, wtedy projekt ponownie trafi na biurko prezydenta.
8: To są fakty RMF FM.
2: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich.
9: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
3: Musi być nastawiony na ludzi.
4: Żeby ich słuchał.
10: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
11: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
2: A te głosy zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. I na koniec jeszcze kiepski dowcip z Wielkiej Brytanii. Otóż setki komików nie otrzymały wynagrodzenia od organizatorów jednego z największych festiwali komediowych w tym kraju. Jak zauważa londyński korespondent Bogdan Frymorgan, artystom, którzy zostali bez grosza, wcale nie jest do śmiechu.
12: Tegoroczna edycja prestiżowego komediowego festiwalu w Leicester była gigantycznym sukcesem frekwencyjnym. Impreza przyciągnęła około 100 tysięcy widzów, a na scenach zaprezentowało się ponad 500 wykonawców. Puby pękały w szwach, a publiczność doskonale się bawiła. Problem w tym, że gdy kurtyna opadła, a widzowie wrócili do domów, portfele artystów pozostały puste. Organizatorzy festiwalu próbują ugasić wizerunkowy pożar. Zaznaczają, że gigantyczne opóźnienie wynika z nagłych problemów z płynnością finansową. Koń by się uśmiał.
2: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o pierwszej. Sprawdzimy ceny paliw na ten weekend. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zawsze z tobą. Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, zapraszam, Katarzyna Podraza. Komentarze za oceanem po decyzji Pentagonu w sprawie amerykańskiej brygady pancernej, która miała trafić do Polski. Usłyszycie, co mówi Daniel Fried, były ambasador USA w naszym kraju. W faktach też raport ze stacji benzynowych i wasze wakacyjne plany.
2: Trzeba pamiętać, że nie tylko polskie biura podróży walczą o polskiego klienta.
1: Decyzja szefa Pentagonu o odwołaniu planowanego przyjazdu amerykańskiej brygady pancernej do Polski wywołała niemałe zamieszanie wśród urzędników administracji Donalda Trumpa. Jak wynika z relacji Daniela Frieda, byłego ambasadora USA w Polsce, wielu przedstawicieli amerykańskich władz było zaskoczonych takim obrotem spraw. W prywatnych rozmowach nie kryli, że decyzja była nieprzemyślana i szkodliwa dla stosunków polsko-amerykańskich. Wiedzą, że Polska zasługuje na więcej i będą walczyć, by to naprawić, relacjonował Fried. Co jeszcze mówił o decyzji Pentagonu i reakcji polskich władz? O tym przeczytacie na rmf24.pl. Już na początku tygodnia minister Marcin Kierwiński podpisze rozporządzenia dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego systemu prawnego. Zapowiedział w porannej rozmowie RMF FM rzecznik rządu Adam Żłapka. A kiedy dokładnie się to stanie, o tym Tomasz Terlikowski.
3: To kwestia kilku najbliższych dni, przekonywał Adam Żłapka.
4: Rozporządzenie w tej sprawie przygotowane zarówno przez pana ministra Gawkowskiego, jak i ministra Kierwińskiego jest już w tak zwanym rządowym obiegu i myślę, że w poniedziałek będzie podpisane.
3: A co będzie z tego rozporządzenia wynikało? Czy to tylko kwestia, jak zapewniają politycy PSL-u, symboliczna?
4: Transkrypcja ma polegać na tym, żeby maksymalnie zbliżyć do tych rozwiązań, które są już teraz. Oczywiście nie wszystkie da się.
3: Owym zastrzeżeniem jest kwestia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
1: Tomasz Terlikowski pytał także o pojawiającą się w mediach informację o planowanym odwołaniu ministra Waldemara Żurka z powodu ucieczki Zbigniewa Ziobry.
4: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
3: Żadnych?
4: Żadnych.
3: Potwierdził natomiast medialne i polityczne zapowiedzi dotyczące wizyty premiera Madziara w Polsce.
4: To będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
3: Uzupełnił także listę spotkań premiera Madziara.
4: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
5: A karty dałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
4: Nie wykluczam.
3: Zaznaczał rzecznik rządu.
1: Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a do jej fragmentów wrócimy w nocnych faktach RMF FM. Uwaga kierowcy, w weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego. 6 zł i 82 grosze.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Bliżej niż dalej, w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na letni urlop. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski, jakie odbyło się w stolicy. Ta zmiana to efekt przede wszystkim napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Widać spadek zainteresowania tymi odległymi wycieczkami, które wymagają przesiadek. Natomiast jeśli chodzi o kraje europejskie, to tutaj nie ma żadnego spadku i naprawdę jest bardzo dobrze.
7: A jakie będą ceny w porównaniu do ubiegłego roku? Czy sytuacja aktualna międzynarodowa może przełożyć się na ceny?
2: Przede wszystkim chodzi tutaj o ceny paliwa lotniczego. Jeżeli tu będą duże wahania, to oczywiście te ceny mogą lekko wzrosnąć.
7: Poza cenami paliwa, same wakacje, same wyjazdy, same pobyty są w miarę stabilne, jeśli chodzi o ceny?
2: Tak, ponieważ jest bardzo duża konkurencja na rynku. Trzeba pamiętać, że nie tylko polskie biura podróży walczą o polskiego klienta.
1: Z Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. I na koniec jeszcze Tatry. Wciąż są tam miejsca, z których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
8: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem na

0: narciarstwa. I jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
1: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Lepiej dla własnego bezpieczeństwa wziąć sobie te wskazówki do serca. A my jak zawsze polecamy kolejne fakty RMF FM. O drugiej przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dobranocka w RMF FM. RMF Hot News.

Wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.